dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze w stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko spod lady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach,

nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypało jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: hity na maksa. RMF Max.
1: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty ani na robienie rzeczy.

0: zrobiliśmy tak, żebyście się dzisiaj budzili razem z Somber w RMF Max. Dzień dobry, we wtorek.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Bonjour.
1: O tej porze być może ktoś jedzie do pracy, ale też może ktoś jedzie na grzyby. Tak jest, grzybiarze, wiemy co robicie. Chcecie wyzbierać wszystko przed wszystkimi. A informacja z ostatniej chwili jest taka, że grzyby w polskich lasach mają być no tak max do listopada.
3: No chyba, że się bardzo dobrze postaracie, to je w grudniu znajdziecie. Tylko trzeba odpowiedni akademik znaleźć.
0: No albo zajrzeć pod prysznicem tam, gdzie zazwyczaj patrzeć nie chcemy, na tą uszczelkę.
3: I to nawet w styczniu będzie.

0: Pobudza nas od samego rana. Karol G i jej Baby Wow w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj. Baby
1: teraz
0: Wow.
1: Jesteśmy ciekawi, z kogo możemy być dumni. Jaka praca o tej porze nie śpi? To jest twój czas, żeby się tym pochwalić, zwłaszcza jeśli miałbyś to zrobić po raz pierwszy. Mm-hmm. Nie ma obowiązku, ale możesz razem zrobić z nami innym dzień.
2: No i też chcemy zrobić takie wow, że ty już nie śpisz, ale że wow, masz taką super pracę. Naprawdę jesteśmy ciekawi, co robicie, jaka praca już nie śpi, czy to już nie śpi, czy jeszcze nie śpi po nocnej zmianie. Nagraj nam głosówkę na Messengerze albo na Instagramie RMF Max i daj znać, gdzie pracujesz.
0: Znaczy, to jest dla chętnych, nie?
1: Tak.
0: Więc jeżeli chcesz nagrać, to super. Proste. Jeżeli nie chcesz, to baw się razem z nami, ale, ale czekamy naprawdę na te głosówki. Nie, Facebook i Instagram.
1: Nie namawiamy, ale daj znać. Ale daj znać.
0: Ale jaka praca nie śpi?
1: Nie, no daj.
0: No powiedz.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.

0: Dobra, to jest moja inscenizacja Shona Paula, bo to był Sean Paul.
1: A, Sean Paul to był.
2: A możesz tak zapowiedzieć Flash?
1: Możesz.
0: O, to będzie teraz, Flash, Flash i pogoda, bo trzymajmy się tego.
1: Ale przede wszystkim to jest ostatni moment, żeby nagrać nam głosówkę na Facebooku albo Instagrama, jaka praca nie śpi. Także hop, hop, hop, nagrywamy.
3: Słuchacie RMF Max Oleśnica. Czas na krótkie podsumowanie informacji. Gabriela Jeremenko, zapraszam na Flash. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w naszym regionie, a w powiecie oleśnickim wystartowało nowe połączenie autobusowe. Ruszyła tymczasowa linia na trasie Oleśnica-Dobroszyce-Twardogóra. Połączenie będzie działać do 11 grudnia, czyli do czasu uruchomienia planowanego połączenia kolejowego. Rozkład jazdy linii TP9 znajdziecie na stronie powiatu na Facebooku.
4: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
3: To już rok. Tak długo w Oleśnicy działa biuro paszportowe. To duże udogodnienie dla mieszkańców miasta i okolic, z którego chętnie korzystają.
5: Aby zdobyć paszport, nie trzeba już jeździć na przykład do Wrocławia. Od momentu otwarcia oleśnickiego biura wydano w nim już 10 tysięcy dokumentów.
6: Z punktu korzystają nie tylko mieszkańcy Oleśnicy, ale również mieszkańcy sąsiednich gmin. Głównie są to goście z Długołęki, z Milicza, z Namysłowa, z Ostrzeszowa, z całego powiatu oleśnickiego.
5: Mówił burmistrz Adam Horbacz. Wizytę można umówić przez internet lub skorzystać z biletomatu.
3: Informował nasz reporter Piotr Paszkowski. Czy będzie nowy dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy? Konkurs na stanowisko ogłosił zarząd powiatu. Chętni dokumenty mogą składać do 19 października. Obecnie funkcję w ramach zastępstwa pełni Krzysztof Sztochel, który zastąpił Beatę Krzesińską. Przed nami kolejny element cyklu Projekt Spotkanie Wątek i Osnowa. Rozmowy wokół kobiecości. Do Oleśnickiej Biblioteki zawita psycholożka i poetka Natalia de Barbaro. To będzie okazja, by porozmawiać o kobiecości, siostrzeństwie i wsparciu. Spotkanie zaplanowano na 27 października w bibliotece przy ulicy Reja 10. Z biblioteki jeszcze szybko przenosimy się do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. To będzie ogłoszenie dla artystów. Do 23 października MOKiS czeka na Wasz projekt artystycznej wlepki kultury, która ma promować Oleśnicę i być inspirowana historią, architekturą lub życiem miasta. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę. Najlepsza zostanie wykorzystana w promocji miasta, a wybrane trafią też na wystawę. Szczegóły na stronie MOKiS Info. Do 18 października włącznie mieszkańcy Oleśnicy mogą głosować na wybrane przez siebie projekty w budżecie obywatelskim miasta. Do wydania macie 1 000 000 zł. O wasze głosy walczy m.in. projekt Cyrkowe Varieté, czyli bezpłatne występy mistrzów nowego cyrku.
7: Miałoby się to odbywać w przestrzeni scenicznej miasta Oleśnica, głównie przez to, że chcemy zrealizować to w zimę, czyli musimy zamknąć w jakichś pomieszczeniach, żeby był komfort termiczny. Jeśli chodzi o artystów, jesteśmy w trakcie tego ustalenia, jako że to jest projekt, który dopiero trzeba przegłosować i zależne jest to od mieszkańców, czy to się odbędzie. Gdy zostanie już to pewne, że robimy, wtedy będzie wszystko klepnięte, ale mamy kontakt z wieloma artystami, więc z tym nie ma co się martwić, na pewno będzie tutaj dobry skład.
3: Opowiadał Daniel Seweryński, pomysłodawca projektu. O tym i innych zadaniach przeczytacie na stronie Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego.
1: 2 minuty są po godzinie 6:00. Dracula tak. Już rozpoczyna swój wtorek i zastanawiałem się, jak w ogóle wstaje taka Dracula, nie?
2: No tak, jak my wszyscy powinniśmy, czyli tak do pionu. Ale do pionu. Powoli, ale do pionu.
0: Wcześniej puka w wieko.
1: Myślałem, że wcześniej puszę sobie szczękę swoją szkuszką, nie? I te zęby w takim razie. No i to jest Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry, Filip
2: Dzień Cimber. Dobry, Karola Kowalska.
0: Dzień dobry, Mateusz Marek.
1: I jest od razu Tame Impala, jest Jenny, także zróbcie głośniej RMF Max.

0: Take me back.
1: 8 minut po 6.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Kliber, Karola i Mateuko.
4: I po co wariacie siedzieć na chacie, jak przecież wszyscy jedą do pracy i jaka praca nie śpi? O to was zapytaliśmy chwil kilka temu, ale jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteście na nogach. I kto się pochwalił nam dzisiaj?
5: Kierownik kopalni odkrywkowej.
4: O, panie kierowniku, to tylko jest dla zarządu.
6: No właśnie, co kawkę trzeba zrobić, nie? Od samego rana. Nie, no pozdrawiamy oczywiście całą kopalnię.
7: I nie śpi oczywiście gastronomia.
8: No oczywiście. No.
4: Jest to najbardziej pożądany zawód na świecie. No.
8: Mm-hmm. Dla tych, którzy nie lubią spać. Nie lubią jeść.
9: Dzień dobry, nie śpią już panie z Urzędu Skarbowego.
4: Ja mam pytanie, wspaniale! Czy w ogóle kiedykolwiek śpicie, bo to mnie najbardziej zastanawia.
8: Pozdrawiamy.
10: Sąd rejonowy Kraków Podgórze nie śpi.
6: O matko,

0: Anna Maria Wesołowska.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: No ale to jest super, że już wszyscy są na nogach i tak właśnie będą dzielnie dzisiaj przez świat przemierzać,
3: świat
2: pracować.
3: Działa, ewidentnie. Tak? Świat działa, pora wstawać. To jest RMF Max i Eliox. 10 po 6.

0: Towalo i jej Talking Body w RMF Max. Gramy najlepiej na świecie, 19 minut po godzinie 6. No i słuchajcie, cały czas się powodzi książula.
1: No wiadomo, że tak, no i tym bardziej, że okazuje się, że do tego stopnia cała ta afera dochodzi, że nawet są sprzedawane puste kartony jeszcze przed włożeniem do nich pizzy książula i są sprzedawane na różnych platformach i to ceny są naprawdę kosmiczne.
2: Tak, bo takie świeże.
1: Tak, no to takie pudełko może nawet kosztować po 20 i po 30 zł. No, to jest cena
0: druga pizza,
1: no,
0: tak.
1: Dokładnie, nie?
2: Ale widziałem, że karton, no. To jest wystawione na tych takich portalach sprzedażowych z ubraniami. No to dokładnie. Nic dziwnego, takie pudełko po pizzy. Idealny strój na Halloween.
0: Ja sobie kupię i położę koło papierków po lodach ekipy. Pamiętacie tak, no, to?
1: Fajnie, że pamiątki teraz od ulubionych twórców można teraz zbierać koło koszań.
3: Reklama. Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych. Lemal. Jakość, styl, precyzja.
8: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
13: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.

0: cenach. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka M lub L 10 sztuk. Drugi tańszy produkt za złotówkę. A do tego wszystkie mascarpone. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Brawa, to i ja o tej porze. Pasuje doskonale. Oskar Sym z WRF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: No i to jest dokładnie ta pora WRF Max, kiedy pytamy was, gdzie są klucze. To jest wasza podobno ulubiona zabawa o tej porze, czyli my robimy dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie te klucze zostały dzisiaj przez Mateuka ukryte. Dzisiejsza edycja
3: to sklep spożywczy.
0: Sklep spożywczy, okej.
4: Posłuchajcie, daj tymi kluczami. I teraz jest twój moment. Wchodzisz na Facebooka albo Instagrama RMF Max, klikasz w mikrofonik, wysyłasz nam głosówkę, gdzie te klucze Mateuko schował. No i bawisz się razem z nami.
3: Tak, i nie ma złych odpowiedzi, potrzebujemy waszej fantazji. Zróbmy razem komuś dzień. Uśmiejmy się, wiemy, że w sklepie spożywczym są takie miejsca i takie pomysły, o których nam jeszcze to nie przyszło do głowy nigdy.
0: Krótko mówiąc, wchodzicie do sklepu, rozglądacie się, gdzie ten dźwięczek może zabrzmieć i nagrywacie głosówkę RMF Max.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Jak to wasz pierwszy raz, to śmiało czekamy na waszą głosówkę bardziej niż na jakiekolwiek inne.
4: Zobacz, jak to jest usłyszeć na antenie się.
0: Katriel i Sexy Magic, 5 minut po 6:30 w RMF Max.

0: Ale ten wtorek leci, to dzięki takim hitom na maksa, to Movie to the Sun o 6:39 i teraz jest czas na finał zabawy. Gdzie są klucze?
1: Brzmiało to dzisiaj tak, miejsce orientacyjne to sklep spożywczy, a wasze odpowiedzi jak zwykle nie zawiodły, macie fantazję. No i posłuchajcie, jak inni zrobili nam wszystkim razem dzień.
2: Wydaje mi się, że to może być filiżanka szefowej z sklepu spożywczego.
0: No, ja bym nie zaryzykował, nie no, w życiu, to proste.
3: Prezesowej.
4: Mój mąż mówi, że może w słoiku?
0: A, mąż może mieć rację.
1: Fajnie, że gadacie, jakby wiesz, o co chodzi.
0: Rano szczególnie.
5: Czy to beczka z kiszoną kapustą?
1: Halo, tu beczka.
0: Tak, ale bez kiszonej.
6: Mi się wydaje, że te klucze są w szklanej misce, która czeka na palecie od 2 miesięcy na wyłożenie.
3: To jest nie. Taka przykurzona trochę, czyli może być trochę taniej?
0: To nie ten sklep, to jest ten sklep bez palet. Dawaj dalej.
7: Klucze są w pudełku z kapslami po orężadzie na miejscu.
1: Się zrobiło sentymentalnie.
0: To jest najlepszy poranek. Dzięki wam, także super, że z nami jesteście i super, że się razem z nami bawicie.
8: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
16: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
20: Za mnie.
21: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.

0: W Radiu RMF Max wasze ulubione Infinity i 10 minut do godziny 7.
1: Dawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Szkoda, że nasi wędkarze nie występują na Mistrzostwach Świata za piłkarzy, ponieważ wtedy byśmy zostali mistrzami Europy.
3: Co się stało?
2: Polscy wędkarze zostali właśnie mistrzami Europy, złowili takiego. Nie, przepraszam, złowili takiego karpia.
3: Naprawdę?
2: Karpia, który waży 30 kilo i to jest absolutny rekord, który zresztą wcześniej także należał do Polaków. Także brawo, no wielkie brawa. No.
3: Brawo karpiarze, wielka
2: brawo
3: duma.
2: Karpiarze, no.
3: Najgorsze jest to, że teraz trzeba wpuścić to wszystko do wanny i trzymać do świąt.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
2: Oj, będzie fajna kąpiel.
3: Z takim misiem.
2: Fajnie, tak rybką mnie czuć.
3: 30 kilo w wannie.

0: 4 minuty do godziny 7 pozostały. A najlepiej, żebyście wy pozostali z RMF Max, bo po 7, wow, ludzie, to się będzie dopiero działo.
1: Stówka do zgarnięcia. Jeśli jedziecie z dzieciakami do szkoły teraz, to nasza zabawa do tablicy, proszę. I stówka będą dla was w radiu tuż po 7.
2: No, a jeszcze teraz właśnie ten flash, sport i pogoda, tak? Bo mówiliśmy, że będzie, no to no niech
0: tak,
2: będzie. No.
0: Tak, dobrze, że jest.
2: Flash, sport, pogoda, no.
0: Tak, no o 7, wiem.
3: Reklama. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
6: Dzień dobry.
7: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
6: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
7: Interesujące, ale co to?
6: Lokata banku pocztowego.
7: Biorę.
6: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Oleśnica 96 FM.
14: Na zegarach 7, czas na flash. Sport i pogoda, jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, jestem. Alert RCB znów obudził mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Został wysłany w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Po około 20 minutach został odwołany. Za godzinę sprawdzimy, czy Polacy ufają alertom RCB i jak oceniają częstotliwość ich wysyłania. Szkoły mają być bezpieczniejsze. Po ostatnich wydarzeniach władze zapowiadają wzmocnione działania służb.
16: Akcja prewencyjna będzie utrzymywana przynajmniej przez kilka najbliższych dni.
17: Jeżeli oczywiście zdarzą się jakiekolwiek nowe zjawiska, które by powodowały, że trzeba ją zintensyfikować bądź dłużej utrzymywać, to będziemy na to gotowi.
16: Podkreślał minister Marcin Kierwiński. Od początku policyjnej akcji zatrzymano 135 osób.
15: Mówiła Magdalena Greinert. W piątek odbędzie się z kolei nadzwyczajne spotkanie rządu z cyfrowymi gigantami. Do rozmów o tym, jak walczyć ze szkodliwymi treściami w sieci, zaproszono przedstawicieli Mety, Google'a, TikToka, Discorda i Telegrama. Alkohol tylko do godziny 22. Sejm, jak informowaliśmy was, przyjął ustawę o nocnej prohibicji. Co myślą o niej Polacy? Posłuchajcie.
18: Co pan o tym sądzi? Dobry, zły pomysł?
19: Mi się wydaje, że zły. Znowu wrócimy do dawnych lat, że będą handlować w Belinach oczywiście.
20: Dobry pomysł, bo moim zdaniem tego alkoholu jest za dużo w sklepach.
21: No nie będę chodzić, nie będę się włóczyć nocami. Będziemy spokojniej spać, tak?
15: A z mieszkańcami Mazowsza rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zapowiadane ochłodzenie dotarło do Polski. W Słubicach dziś o poranku termometry wskazały minus 0,6 stopnia. Gdzie dzisiaj będzie najchłodniej, gdzie najcieplej, o tym oczywiście powiemy tuż po sporcie. Co drugiemu Polakowi zdarza się spóźniać do pracy, co dziesiąty zatrudniony przyznaje, że pojawia się po czasie przynajmniej raz w tygodniu. Powody? Korki, spóźniony autobus czy tramwaj, ale nie tylko.
0: 11% pracowników wskazuje na obowiązki domowe, 9% na odwożenie dzieci do szkoły lub przedszkola, a 7,6% wskazuje na poranny seks. I mężczyźni wskazują ten powód niemal dwukrotnie częściej niż kobiety.
15: Tyle statystyk, które przedstawiła Monika Baneś-Bator z Personal Service. Za godzinę zapytamy Was, z jakich powodów spóźniacie się do pracy. No i jesteśmy ciekawi, czy będzie to miało coś wspólnego z Waszym życiem uczuciowym.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Piłkarska Ekstraklasa nie zwalnia tempa. Motor przełamał serię bez zwycięstwa i pokonał na wyjeździe Radomiaka 3-2. W Katowicach w zaległym meczu GKS pokonał 2-1 Wieczystą Kraków.
22: Wygraliśmy zespołowością, nastawieniem.
15: Podkreślał po meczu trener Gieksy Rafał Górak. Koszykarze Górnika Zamek wciąż mają powody do radości. Jest pierwsza wygrana w PGE Basket Lidze. Wałbrzeszanie wygrali na parkiecie Stali Ostrów Wielkopolski 81-65. I przenosimy się jeszcze do Wuhan, gdzie Maja Chwalińska zmierzy się z Egipcjanką Majar Sherif. Ten mecz powinien właśnie startować. Tenisistki grały ze sobą do tej pory 2 razy. Bilans spotkań na razie jest remisowy.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: 11 stopni o poranku w Ustce, a w Słubicach, jak wspomniałam, termometry wskazały minus 0,6 stopnia. No duży rozwój.

0: Calvin Harris, Dua Lipa do śniadania grają wam w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Pora na to, żeby po drodze do szkoły dać wam szansę na wygranie stówki kieszonkowego.
4: Ponieważ wjeżdża wasza ulubiona zabawa.
2: Do tablicy proszę.
0: Juhu! Szukamy teraz ekip, które jadą do szkoły albo są w domu i się do szkoły przygotowują i mają na pokładzie obowiązkowo, bez dwóch zdań, jakichś podstawówkowiczów albo kogoś na innych levelach edukacji.
2: Dzisiejsza kategoria.
4: Historia! Dlatego wyślijcie nam jakąś historyczną nazwę swojej drużyny, która teraz jest właśnie z wami na pokładzie. Wyślijcie ją na numer 3001 bez absolutnie żadnych dodatkowych kosztów, a my już za chwilę będziemy do kogoś się dzwonić i bawić się w zabawie do tablicy, proszę.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: 3001, tutaj wysyłasz historyczną nazwę waszej drużyny. Jak mamy was przedstawić? Daj znać na 3001.
3: A do zgarnięcia będzie stówka kieszonkowego.

0: Wow, ale to jest nowy numer. To jest nowa Miley Cyrus w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I czas na waszą ulubioną zabawę o tej porze. Do tablicy proszę. Z nami jest drużyna Histeryczni Kujoni. Marcin i Idalia, level szkoły numer 5. Siemanko, jak się macie?
0: Witajcie w RMF Max. Zabawa polega na tym, że Idalia zadaje dwa pytania z tematyki historycznej.
3: Dzisiaj z historii, tak.
0: A Mateuko próbuje, no będzie próbował jakoś na nie odpowiedzieć, tak. Bo Idalia Mateuka sobie przez chwilę wybrała poza anteną.
3: A wszyscy się słuchają i świetnie się bawią wtedy, kiedy my cierpimy i nic nie wiemy. Także bardzo proszę, Filip, wystartuj naszą zabawę.
4: Idalia, mam nadzieję, że jesteś gotowa.
2: Do tablicy proszę.
4: Idalia, no to dobra. Bardzo proszę, scena jest twoja.
5: Czym jest pięściak?
3: Czym jest pięściak?
4: No to jest tak. Historii, chłopie!
3: To jest... To jest... To leży koło Szyszaka? To jest hełm.
5: Nie?
3: Nie?
4: Chłopie, jaki hełm w ogóle?
0: To był król polski, Mateuko. Jak możesz tego nie wiedzieć?
3: Kto to jest pięściak? Co to jest... Dobra, sprawdzę sobie potem w Google. Dobra, drugie pytanie.
4: Dawaj, Idalia, grillujesz go.
5: Uporządkuj w kolejności chronologicznej. Homo sapiens, homo habilis, homo erectus i australopithecus.
0: No powodzenia.
3: Dobra, pierwszy jest australopitek, drugi erectus, trzeci ten trzeci, a czwarty sapiens.
4: Dobra, Idalia, daj mu spokój.
0: Siadaj, Paweł, Mateuko, Idalia, piątka z plusem.
3: O nie, ale sapiens jest na końcu, nie? Bo się mega sapiens właśnie.
4: Idalia, przypomnij jeszcze wszystkim, w której jesteś klasie podstawówki?
5: Piątej.
3: No i to jest właśnie moc, siła i wiedza.
4: No, a Mateuko jest po studiach.
2: Też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: Ta zabawa jest trudna, ale wy jesteście fantastyczni,
4: ale
3: naprawdę.
4: Ale on jest sapiens, naprawdę.
3: Dziękujemy wam bardzo.

0: Ale ten poranek leci, a leci dzięki hitom z RMF Max. Dawid Podsiadło i Małe Miasteczko było 7:32.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz tak, jak macie w planach wziąć ślub, to uwaga, Kościół ma taki pomysł, żeby nauki przedmałżeńskie trwały dłużej.
3: No tak.
2: No argument jest taki, że nie da, to jest cytat, nie da się przygotować do jednej z najważniejszych decyzji w życiu.
3: W swoim życiu.
4: No ale ma to sens,
2: podczas kilku godzin spotkań.
4: No oczywiście, no
2: ale jak już mieszkasz razem wcześniej, to...
4: Trzeba się przygotowywać normalnie, nauki przedmałżeńskie powinno być tak, podstawówka, 4 lata liceum, potem magisterka z żonoznawstwa i dopiero można jakby iść w świat.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
2: Ja myślę, że właściwy czas oczekiwania to jest po prostu taki sam, jak właściwy czas nauk jest taki jak czas oczekiwania na salę, no po prostu, czyli takie 2-3 lata.
0: Idźcie po salę.

0: Ale to są bęgery w RMF Max. 7.39 i Lost Frequencies z numerem Paraiso. We wstawaj, nie udawaj.
1: I teraz tak, nie zawracalibyśmy wam głowy, gdyby nie było warto, ale tak się składa, że w RMF Max można wygrać naprawdę ogromne pieniądze, no.
0: Naprawdę,
1: nawet milion złotych.
2: Dzisiaj jest 13, wtorek. Wiemy, że dla niektórych 13 jest szczęśliwa, jest wyjątkowa, no i potwierdzamy to tym, co zostało dodane do sejfów.
0: Do sejfów zostało dodane dodatkowe 100 tysięcy złotych. I to jest pierwszy dowód na to, że dzisiejszy dzień jest naprawdę szczęśliwy.
1: Czy to jest razem teraz ile w tych sejfach maksymalnie?
2: Milion sto tysięcy.
1: Okej, ale jest też, jak wystarczy, że odbierze telefon, już na start wiesz, że minimalnie w sejfach jest 13 tysięcy złotych,
0: to
1: tak?
0: Prawda.
2: I dowiadujecie się o tym od nas po raz pierwszy dzisiaj. Więc słuchajcie, jak mamy takie informacje, że 13 jest szczęśliwa, że jesteście pierwsi w ogóle, którzy o tym słyszycie, no to co, no szkoda byłoby tej okazji nie wykorzystać, więc zgłoś się teraz do zabawy SMS-em z hasłem Max na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo przez rmfmax.pl i zagraj o 1 100 000 złotych w RMF Max.
0: Minimum 13 tysięcy w sejfach. Przecież to jest niemożliwe w ten wtorek 13, nie?
1: Max. Hasło Max na 7467.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Gdy dobre się kończy,
10: lepsze się zaczyna.
9: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
10: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
9: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
10: Umów się na jazdy testowe
9: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
10: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Back to Yours to jest nowy numer jeszcze przed 8 marca w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Czytam i nie dowierzam, trzeba będzie podawać PESEL przy kasie. Z taką informacją się spotkaliśmy.
4: PESEL kaucyjny.
3: Faktycznie, przy pewnych zakupach trzeba będzie podać też PESEL, żeby zweryfikować te zakupy.
0: Co to
3: ale
0: za zakupy?
3: Okazuje się, że jak będziesz płacić powyżej 10 tysięcy euro.
0: Czyli to jest ile? Co? Ponad 40 tysięcy złotych.
3: Ponad 40 tysięcy. Okay. No ale no słuchajcie, jak ktoś na przykład ma fantazję, chce zakupić dużo biżuterii, albo jakiś obraz, albo coś tam, jakiś samochód, wiadomo, no przecież odbywają się takie transakcje, nie?
4: No tak,
3: no,
4: tak. No. Ale ja nie wiem, co jest gorsze. Czy podać PESEL na kasie, tak? Czy wytłumaczyć sąsiadowi, skąd pieniążki na to?
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
3: No bo sąsiad, to akurat twój PESEL to zna, to go nie zaskoczy.
4: Nie, ale... absolutnie. Ale całe szczęście, że to nie dotyczy ludzi w moim wieku.

0: Waiting for Love i Avicii w RMF Max, czyli wszystko, czego potrzebujecie 6 minut przed godziną 8.
1: Okazuje się, że McLaren i mała miejscowość to nie jest najlepsze połączenie.
2: Co się stało?
1: 450 tysięcy odszkodowania musi wypłacić gmina, ponieważ nowiutki McLaren, który jechał sobie gminną drogą, najechał na dziurę, uszkodził opony, uszkodził podwozie. Do tego, jak się okazuje, gmina nie była do końca ubezpieczona. Do tego okazuje się, że to był samochód na wynajem i były właściciel nie mógł zarabiać w tym czasie, więc dodatkowe odszkodowanie. I do tego jeszcze okazuje się, że musiał wynająć samochód zastępczy i 200 tysięcy jeszcze musiał sobie doliczyć.
2: Jezu, to nie są tanie rzeczy, te wszystkie części do McLarena
1: nie,
2: i tak dalej.
1: Absolutnie nie, no.
2: Ja to bym musiał wjechać, nie wiem, domem w taką dziurę, żeby takie odszkodowanie uzyskać chyba.
1: Albo całym blokiem.
0: Flash sport i pogoda już za moment. Więcej ważnych informacji to o 8 w RMF Max. Reklama.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pan zalecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Oleśnica 96 FM.
6: Na zegarach prawie ósma, Flash Sport i prognoza pogody, no i oczywiście Kinga Nyga niezastąpiona. Witamy z powrotem.
7: Bardzo się cieszę, jestem. Alerty RCB wpisały się już w naszą codzienność. Połowa Polaków uważa, że są wysyłane z odpowiednią częstotliwością. Wyniki badań mocno się jednak różnią w zależności od województwa.
8: Im dalej od zagrożenia, tym bardziej pozytywna jest opinia na temat alertów RCB. W województwie lubuskim na zachodzie ponad 66% respondentów wskazuje, że alerty są tak często, jak być powinny. Na wschodzie, w województwie lubelskim, jest najmniejszy entuzjazm wobec rządowych SMS-ów. Tam ponad 70% pytanych odpowiada, że alerty są wysyłane za często. Tak samo jest na Podkarpaciu.
7: O czym informował Igor Skrzypek. Wracamy do tematu bezpieczeństwa w szkołach. Specjalne szkolenia organizowane są nie tylko dla pedagogów. Uczestniczą w nich również uczniowie.
9: Spośród naszej młodzieży zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którzy cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. Oni zostali przeszkoleni przez specjalistów, pedagogów, psychologów do rozpoznawania niepokojących sytuacji i do udzielania pierwszej pomocy.
7: O szkoleniach opowiadała dyrektorka 5 LO w Olsztynie Anna Struk. Teraz sprawdzamy ceny paliw. Dobrych informacji dla kierowców nie mamy. Wszystko wskazuje na to, że będzie coraz drożej, bo benzyna w hurcie drożeje. Dziś za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7,06 zł, o 10 groszy więcej niż wczoraj. Olej napędowy nieco tańszy, za litr zapłacimy 8,02 zł. Co drugi Polak przyznaje, że sporadycznie zdarza mu się spóźnić do pracy. Największymi wrogami punktualności są korki. Wskazuje na nie 34% badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zbyt długi sen, problemy z organizacją czasu czy poranny seks. No to sprawdźmy, czy zdarza wam się spóźniać, a jeśli tak, to dlaczego?
10: Rzadko.
11: Rzadko? A jakiś taki powód najczęstszy albo najbardziej spektakularny?
10: Korki.
11: Przede wszystkim?
10: Tak, przede wszystkim korki.
12: Przez 10 lat pracy spóźniłam się może z 5 razy.
11: A jakie były przyczyny?
12: Komunikacja miejska.
11: Najczęściej?
12: Zawsze.
13: Budzik niedzwoniący na pewno odpada. Wydaje mi się, że po prostu albo roztargnienie.
7: Usłyszał od poznaniaków Beniamin Kubiak-Piłat. W RMF Max wszystko mamy pod kontrolą. Czas na informacje sportowe.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Startuje druga kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zmierzą się ze sobą między innymi Atletico Madryt z Manchesterem United. Dziś także mecz z udziałem dwóch polskich reprezentantów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza podejmie Slavię Praga Wiktora Nowaka. Sensacja w Szanghaju. Carlos Alcaraz odpadł w trzeciej rundzie turnieju ATP Masters 1000. Hiszpan przegrał z Belgiem Zizu Berksem 5-7-6-7. Dla Berksa to największy sukces w karierze. A w Szanghaju wciąż gra Hubert Hurkacz. Polak dziś o 14:00 powalczy o awans do ćwierćfinału. Z kolei w Wuhan będzie polski mecz. Iga Świątek zmierzy się z Magdaleną Fręch w drugiej rundzie turnieju WTA 1000.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Na zachodzie dzisiaj więcej słońca, na wschodzie przewaga chmur i miejscami przelotny deszcz. W Tatrach jesień miesza się już z zimą, wysoko w górach może popadać śnieg. Na termometrach przeważnie od 11 do 13 stopni, 12 między innymi w Krakowie, Warszawie, Białymstoku, 13 w Opolu czy Wrocławiu, a przyjemne 14 stopni w Lubuskiem, tam też dzisiaj dużo błękitu i słońca.
6: Teraz przyjemne, a tak w okolicach lutego to będzie upał. Jeszcze wam o tym przypomnimy.
5: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
6: Hello, dzień dobry, bonjour, wstawaj, nie udawaj, z wami do dziewiątej, Karola Kowalska,
14: Filip Kliber
15: i Mateusz Marek. Ile różnych języków.
14: 3 minuty po godzinie 8, to będzie wspaniały wtorek, uwierzcie mi.
15: Arigato. A nie, to jest, dziękuję. Nie. Dzień dobry?
6: Mateusz, ty już dzisiaj nie zdałeś testu z historii.
15: Wiem, więc... dobra.
14: Jesteś po politologii, tak? Jesteś poliglotą.

0: No, Katy Perry, fajnie na 10 minut po godzinie 8, ale my chcielibyśmy potwierdzić wczorajsze doniesienia.
1: W tym momencie dowiedziałem się, co to znaczy, że jest więcej szczęścia 13 w złotej kumulacji. No, i to znaczy, że nagroda główna powiększa się o 100 tysięcy złotych.
0: A dzisiaj jest jeszcze więcej szczęścia, bo w sejfach jest minimum 13 tysięcy złotych.
2: No i słuchajcie, zabawa jest fajna. Ludzie naprawdę wygrywają pieniądze i tutaj nie ma żadnych tajemnic. To jest normalnie okazja, żeby spróbować swojego szczęścia.
3: A my możemy dać wam, no, pewną przewagę, bo to, że nas teraz słuchacie, to serio daje wam po prostu coś ekstra.
0: Dzisiaj na 13 października pomnożymy wasze szanse teraz razy 313.
2: Wow. No i ja nie wiem, czy będzie lepsza okazja, bo kurczę, robimy to dla ciebie. Mnożymy teraz każde twoje zgłoszenie razy 313, no.
3: No to wyślij SMS na numer 7467 za 4,92 z VAT-em o treści MAX i wejdź do zabawy. Możesz też wejść do niej przez rmfmax.pl i tutaj też ci pomnożymy razy 313 razy każde. No.

0: ogłoszenia.
1: Kiedy spróbować szczęścia jak nie teraz? Hasło MAX na 7467. Ślij teraz, a my pomnożymy twoje szanse 313 razy.
2: Hasło MAX na 7467.

0: wszystko nad cudownie utula. To jest Taylor Swift. Jakbym miał być kim w życiu, to najchętniej byłbym Taylor Swift.
1: Ale ty masz Marek na nazwisko.
0: Wiem.
1: No, nie masz Taylor na
0: ale nie. Świetny numer, trzeba przyznać, świetny numer.
2: Ale podobni są, nie?
0: Bardzo.
2: Słuchajcie, koniec z miłym czatem GPT podobno. Trwają prace, które mają sprawić, że ten model sztucznej inteligencji przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć. Ma też nauczyć się zaprzeczać, jeśli to jest uzasadnione. Także korzystajmy, póki ktoś jest dla nas miły.
1: Ja czekam, aż chat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać: nie, o nic mi nie chodzi.
0: No, przegięliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel, boś do roboty poszedł. Szalik załóż.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama. Panie Pascalu.
5: Tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.

0: z tej strony Krzychów.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Męskie granie orkiestra rozkołysało o poranku w RMF Max i ciebie też bardzo punktualnie o 8:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I we wstawaj, nie udawaj, teraz w poranku RMF Max postanowiliśmy zrobić radiowy challenge. Challenge polega na tym, że Karola, Kliber i Mateuko wybierają najlepsze bang w muzyce, jakie kiedykolwiek wyszło.
4: Piosenka jest bang, było umówione, tak?
0: Tak, słowo bang, bang, tak.
4: Dobra, dobra, no jestem bardzo ciekaw, kto wygra.
0: Ja jestem mega podekscytowana.
4: Pierwsza propozycja
3: jest
4: od kogo?
3: Od Karoli, ale najlepsze jest jeszcze to, wytłumaczmy teraz wszystkim, że my nie wiemy, co wybraliśmy.
4: Nie, nie wiem, tak. Mam pojęcia.
0: I teraz chciałam powiedzieć, szkoda, że moje jest pierwsze, bo jest najlepsze. No, szkoda.
3: Dobra, dawaj, dawaj. Zobaczymy, bang od Karoli. Co to jest?
4: To jest bang, bang, bang, dobra.
3: Bang, bang, bang, a, nie, to jest fajne.
0: Ariana Grande, to jest Jessie J.
3: Dobra.
4: Taneczne, śpiewne, fajne.
3: W takim razie teraz...
0: Nie przebijecie tego.
3: Czas na bang od Matełki. Ciekawe, dobra. Co wybrało Matełko, to ja jestem ciekawy.
0: No.
4: Wszyscy się śmieją.
0: Wygrał.
4: Ricky Martin, She Bangs. Jest tam, jest słowo bang.
0: No,
3: jest ewidentnie słowo bang. Dobra. Ale dobra, w takim razie to jest grube. Ale teraz, nie, dobra.
0: Nie przebijesz tego.
3: Teraz zapnijcie pasy, moi drodzy. Teraz zapnijcie

0: Tam jest duży bęk, ale co tam mówi słowo bęk? Bęgereng! Bęgereng!
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF.
2: Także jeżeli dacie nam znać w komentarzu, bo my nie wiemy jednak, kto wygrał, dajcie nam znać na Facebooka albo Instagrama RMF.
3: Napiszcie nam wiadomość, kto wygrał, no. Albo podeślijcie swój numer z bank.
4: Może być też głosówka, dajcie znać, jak wam się podobało. No, bo który numer będzie się wam nucił cały dzień.

0: Neptunika, no oczywiście musiała zawitać w waszych głośnikach 20 minut do godziny 9. What if w RMF Max?
1: Ale drogo, ale drogo. Gdzie? Słuchajcie, koszulka Michaela Jordana została sprzedana za 14 milionów dolarów i to jest absolutnie najdroższa sprzedana koszykarska pamiątka w historii sportu, nie?
2: Za 14 baniek dolarów to jest taka koszulka, ale chyba taka na dokumenty i to z aktem własności domu, co? Czy co to?
1: Max. Do domu Michaela Jordana.
3: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.

0: duszka sama chodziła cały czas do Two Colors i Primadonna. Słuchajcie, RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Hakerzy zaatakowali Francję, słuchajcie.
4: Znowu coś wyciekło?
3: Nie. Chyba, stało? Że z lodówek. We francuskich supermarketach, i było ich kilkaset wczoraj, przestały działać chłodnie, chłodziarki, lodówki, no i strasznie dużo jedzenia poszło do kosza.
0: Ajajaj.
3: A to wszystko przez hakerów.
4: A, to może niech skakują światło w mojej lodówce, to może nie będę w końcu żarł w nocy.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
3: Halo, pan haker?
0: Problem nie jest ze światłem.

0: Italo Disco grałem jeszcze przed godziną 9:00. Za chwilę będzie godzina 9:00 właśnie, więc to jest czas na flash i prognozę pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: RMF Max.
0: Warto.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40-46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
6: Skoda.
7: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
12: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia,
2: Martyna,
3: Lady Gaga.
4: Z tej strony modelki
5: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Oleśnica 96 FM.
8: Jest wtorek, godzina 9:00. Zaczynamy najnowszy flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko. Dzień dobry, cześć, zapraszam. Chcesz wejść do szkoły? Pokaż, że nie wnosisz przedmiotów, które mogą stwarzać zagrożenie dla innych osób. Mówi komendant główny policji Marek Boroń i dodaje, będziemy w szkołach tak długo, jak będzie potrzeba. Według szefa policji pierwsze, co powinni zrobić dyrektorzy, to wprowadzić jasne wytyczne kontroli plecaków uczniów.
9: Kto by miał takie rzeczy weryfikować? Policjanci znów, czy już to powinny regulaminy ustalać szkolne?
10: Dzisiaj to swobodnie może robić szkoła poprzez swoją ochronę, poprzez bramki czy jakieś inne narzędzia techniczne. My oczywiście będziemy pomagać na tym początku, kiedy to wszystko będzie się w szkołach organizowało.
8: Z komendantem Markiem Boroniem rozmawiał Krzysztof Zasada. Zostajemy w temacie bezpieczeństwa w szkołach. Po ostatnich atakach władze Oleśnicy wspólnie z dyrektorami placówek wdrożyły dodatkowe procedury. Jak podkreślają, dobro uczniów i personelu jest najważniejsze.
11: Już w piątek w trybie pilnym została zwołana narada dyrektorów z burmistrzem miasta Oleśnice. Podczas tego spotkania dyrektorzy zrelacjonowali, jak wygląda życie szkolne tego dnia. Generalnie w naszych szkołach panował, można powiedzieć, że taki względny spokój.
8: Mówiła Grażyna Dłubakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy. Do tematu bezpieczeństwa w szkołach w naszym mieście będziemy jeszcze dzisiaj wracać.
7: To jest RMF Max Oleśnica.
8: To ważna informacja dla pasażerów autobusów z gminy Długołęka. Przez około 2 tygodnie nie będzie działał przystanek Pasikurowice Energetyczna. Najbliższy działający przystanek to Pasikurowice Wrocławska. Zmiana nie wpłynie na rozkład jazdy na linii 930 i 931. Chociaż dzisiaj w Oleśnicy ma być sporo słońca, to temperatura nas nie rozpieszcza, zwłaszcza wieczorami, nocami i o poranku. A w związku z niższymi wartościami na termometrach, sezon grzewczy trwa w najlepsze. Dlatego przypominamy, co zrobić, żeby płacić jak najmniejsze rachunki za ogrzewanie.
12: Oczywiście rozsądnie gospodarować tym ciepłem. Należy nie zasłaniać grzejników, należy odpowiednio wietrzyć pomieszczenia, zakręcając wtedy grzejniki. Należy to robić krótko, intensywnie. Oczywiście oszczędzać ciepło na częściach wspólnych, czyli zamykać drzwi, zamykać okna. Oczywiście kontrolować temperaturę i ustawiać sobie ją taką optymalną dla organizmu. Jeden powie, że to jest 22 stopnie, inny powie, że lepiej się czuje przy 20 stopniach. Każdy decyduje po swojemu. My zalecamy tylko, żeby to robić racjonalnie.
8: Tłumaczył Grzegorz Odelski, dyrektor do spraw technicznych MGK. Ktoś pozbył się problemu i śmieci wywiózł do lasu. W leśnictwie Karwiniec koło Bierutowa pojawiło się nielegalne wysypisko. Można na nim znaleźć części samochodowe, głównie opony. Śmieci nie tylko szpecą okolice, ale też zagrażają środowisku. Nadleśnictwo Oława apeluje. Jeśli wiesz coś o sprawcy, koniecznie daj znać leśnikom.
7: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Dzisiaj w naszym mieście możemy liczyć na całkiem sporo słońca. W Oleśnicy w ciągu dnia na niebie pojawi się najwyżej umiarkowane zachmurzenie i będzie pogodnie. Z plusów synoptycy nie zapowiadają opadów, więc parasole nie będą nam potrzebne. Temperatura niestety nie najwyższa, maksymalnie do 13 stopni, ale słońce nam to wynagrodzi. Wiatr raczej nie powinien za bardzo przeszkadzać, a ciśnienie utrzyma się wysokie. Warunki biometeo przez cały dzień będą obojętne i nie powinny wpływać na nasze samopoczucie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
14: Hity na maksa. Tuż po 9:00 to na co wszyscy czekają, czyli żart na start od Mateuka.
15: No dobra, dzisiaj jest dzień bez stanika, na szczęście nie o tym, ale on taki, komu dajesz bieliznę? A, gacie. Dobra, nie trzeba się śmiać. Nie trzeba się śmiać.
16: Jeżeli chcecie coś napisać do Mateuki, to wejdźcie na poranek RMF Max. RMF Max.
0: To na naszym Instagramie.
15: Czekaj, bo nie zrozumiałeś. Agacie. Gacie, chodzi gacie. Agacie.
1: 5 minut po 9:00 to było Wstawaj, nie udawaj, które się odmeldowuje. Idziemy do Agaty. Filip Kliber.
14: Karola Kowalska.
15: Mateusz Marek.
14: Było śmiesznie, nie smuć się, było śmiesznie.
1: Zostańcie z hitami na maksa.

Natalia bardzo przyjemnie pobujała nas na starcie wtorku w pracy. A nie wiem, czy wiecie, ale dziś jest ten dzień. Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. Idealna okazja, żeby wygrzebać z szafy swoje najbardziej eleganckie spodnie i marynarkę, nawet jeśli ostatnio widziały światło dzienne na studiówce. Ale spokojnie, w RMF Max nie pozwalamy, żeby służbowa moda zrobiła z was sztywniaków. Krawaty luzujemy, guziki pod szyją zostawiamy odpięte, bo gdy zaczyna się byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica, to nawet najbardziej poważny garnitur nabiera kolorów. I zaraz się o tym przekonacie, gdy poleci ATB. Sopran, cześć!

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Szał z WRMF Max Oleśnica i od razu przypominają mi się gorące imprezy na plaży. Fajne wspomnienie. No i niech takie też dziś was trzymają na duchu, bo w Oleśnicy tylko 13 w najcieplejszym momencie dnia. Ale to by się zgadzało, bo dziś mamy 13 dzień października. To może to coś oznacza. Spróbuj swojego szczęścia właśnie dziś i graj w złotej kumulacji RMF Max. A dziś do zgarnięcia nawet 1 100 000 zł. Do tego minimum to 13 000 zł w sejfach, no bo dzisiaj 13. I to wszystko musi tak się układać, aby ktoś z was stał się milionerem właśnie dziś. Nie czekaj do jutra, tylko dziś, a najlepiej teraz. Zgłoś się SMS-em wysłanym pod 7467 za 4,92. Powtórzę, bo to nasz nowy numer SMS. 7467 albo wejdź do gry na rmfmax.pl i graj o 1 100 000 zł, bo to może być twoja szczęśliwa trzynastka.

0: wy bile kafi już zdążyliście wypić, ale kolejna jest już chyba zbędna, gdy tak wam gramy. Offenbach i Star Sailor w RMF Max Oleśnica, ich opcja jesienna. Za chwilę usłyszycie męskie granie, a ja w tej godzinie zaproszę wszystkich mieszkańców Oleśnicy i całego Dolnego Śląska na nasze święto, bo w weekend jedziemy do Wałbrzycha i dobrze się bawimy. A więcej o tym wydarzeniu dosłownie za moment w RMF Max Oleśnica. Idę na
1: Może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 złotych. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
1: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Gdy dobre się kończy,
9: lepsze się zaczyna.
8: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
9: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
8: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
9: Umów się na jazdy testowe
8: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
9: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
14: Dzisiaj w naszym mieście możemy liczyć na całkiem sporo słońca. W Oleśnicy w ciągu dnia na niebie pojawi się najwyżej umiarkowane zachmurzenie i będzie pogodnie. Z plusów synoptycy nie zapowiadają opadów, więc parasole nie będą nam potrzebne. Temperatura niestety nie najwyższa, maksymalnie do 13 stopni, ale słońce nam to wynagrodzi. Wiatr raczej nie powinien za bardzo przeszkadzać, a ciśnienie utrzyma się wysokie. Warunki biometeo przez cały dzień będą obojętne i nie powinny wpływać na nasze samopoczucie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: RMF Max Oleśnica.

Super City w RMF Maxa Leśnica i dobry klimat pracy zrobiony. A ja wracam na nasze lokalne podwórko, bo Dolny Śląsk świętuje na maksa. I nieważne, czy mieszkasz we Wrocławiu, w Oleśnicy, czy w innym miejscu Dolnego Śląska. Święto województwa dolnośląskiego to czas dla rodziny i już dziś warto wpisać w kalendarz najbliższą sobotę, bo właśnie wtedy Wałbrzyski Rynek zamienia się w najbardziej imprezowe miejsce w regionie. I z tego, co się dowiedziałem, czeka na Was prawdziwy festiwal dolnośląskich atrakcji. Będą pomysły na wycieczki, rodzinne zabawy, warsztaty, konkursy, lokalne smakołyki i artyści. Będą też strefy przygotowane przez ponad 40 partnerów, gdzie będzie można spotkać ekspertów od dolnośląskich tajemnic, odkryć szlaki górskie, rowerowe, a nawet poczuć się jak król w jednym z pałaców czy zamków. No jednym słowem, atrakcji dla dużych i małych nie zabraknie. Ale spokojnie, bo do domu wrócicie też za pół ceny. Koleje Dolnośląskie serwują mega rabat. Bilet tam i z powrotem w cenie tam. To takiej okazji nie można przegapić i nie ma co siedzieć w domu, gdy każdy z nas świętuje. A u nas we wtorek w pracy też już weekendowo zagramy i Wasted poleci w RMF Maxa Leśnica.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na MediaExpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
3: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
11: Minęła 10:00, pora na dawkę najważniejszych newsów. Gabriela Jaremenko, zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Trzecia osoba, która mogła mieć związek z podpaleniem bazy Starlinków na Mazowszu, zatrzymana przez niemieckich policjantów. To kobieta. Wpadła w Berlinie podczas innej akcji kontrterrorystów. Wcześniej w tej sprawie zatrzymano dwóch obywateli Turcji.
12: Najprawdopodobniej ta kobieta miała pomagać w logistyce akcji sabotażowej. Wiele na to wskazuje, że była kierowcą zatrzymanych obywateli Turcji. Polska prokuratura ma teraz ocenić szczegółowy udział tej osoby w podpaleniu instalacji telekomunikacyjnej. Potem będzie decydować, czy są podstawy, by domagać się wydania jej do naszego kraju.
11: To był Krzysztof Zasada.
13: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
11: Estetyka, wygoda i przestrzeń. Wnętrza szkoły podstawowej imienia Orła Białego w Dobrzeniu przeszły metamorfozę. Postawiono na kolorowe fototapety, klimatyczne lampki i ciepłe światło. A jak zapowiadają władze, niedługo kolejne zmiany. Tym razem modernizację zaplanowano w pracowni technicznej. W Oleśnicy dzisiaj słonecznie, ale temperatura niestety nie najwyższa. Więcej o tym, co będzie się działo w pogodzie, powiemy Wam tuż po fleszu. Jesień trwa w pełni, dlatego nasz reporter Piotr Paszkowski sprawdził Wasze sposoby na radzenie sobie z jesienną chandrą w naszym mieście.
14: Mamy teraz tyle na głowie. Nas chyba chandra teraz nie do...
15: Inne rzeczy na głowie, tak?
14: Tak, nie mamy na to czasu po prostu chyba.
16: Polecam spacery po Starówce, jest bardzo ładna. Można sobie, jest kilka miejsc, gdzie warto przysiąść sobie na kawce i ciasteczku. Dużo jest parków w Oleśnicy, ja często chodzę. Bardzo jest ładny ten park nad Stawami. I wydaje mi się, że bez względu na to, jaka jest pogoda, czy słońce, czy to się deszcz, czy deszcz, jak to mówią, warto się cieplej po prostu ubrać i na spacer pospacerować.
11: Mówili mieszkańcy Oleśnicy. Wasze pamiątki mogą trafić do przyszłych pokoleń. Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu Kapsuła Czasu.
17: W tym konkursie może wziąć udział każdy, i dzieci, i młodzież, osoby dorosłe. Żeby wziąć udział w tym konkursie, należy do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią zgłosić swoją pracę konkursową. I mamy do wyboru dwie kategorie. List do przyszłości. Można napisać do przyszłych pokoleń o wspomnieniach związanych z kulturą, wydarzeniami organizowanym przez instytucje kultury w mieście. A także jest druga kategoria. Pamiątka naszych czasów. I można przekazać symboliczny przedmiot, zdjęcie, własną pracę artystyczną.
11: Mówiła Kornelia Choroszy z Oleśnickiego MOKiS-u. Przypomnijmy, na zgłoszenia macie czas do końca października. Miłośnicy rękodzieła nie mogą przegapić takiej okazji. Już jutro w Dobroszycach nauczycie się robić szklaną biżuterię. Warsztaty dla dorosłych odbędą się w Gminnym Centrum Kultury. Start o godzinie 17:00. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie gckdobroszyce.pl. Na koniec flesza jeszcze krótkie przypomnienie dotyczące budżetu obywatelskiego. W Oleśnicy głosowanie na projekty potrwa do niedzieli, a w Sycowie do poniedziałku. To ostatnie dni, żeby wybrać zadania, które waszym zdaniem najbardziej odpowiadają potrzebom tych miast.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Dzisiaj pogoda całkiem pozytywnie nas zaskoczy. Choć na niebie pojawią się chmury, słońca będzie dużo i powinno być pogodnie. Co ważne, synoptycy nie przewidują opadów, więc spokojnie możemy zostawić parasole w domu. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, dlatego na spacer warto założyć coś cieplejszego. Wiatr nie powinien nam szczególnie dokuczać, a ciśnienie pozostanie wysokie. Biometr przez cały dzień utrzyma się neutralny i nie będzie na nas oddziaływać.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
19: Gramy hity na maksa.
20: A tę godzinę wtorku rozpocznie Swedish House Mafia. Ich Happiness So Sad nadal jest w mojej playliście ulubionych do pracy i jestem przekonany, że wam też to pasuje. A tu nadal byle do obiadu w RMF Max Oleśnica. Sopran, witajcie!

Mrozu w RMF Maxa Leśnica, który niedawno gościł w próbie mikrofonu. Cały wywiad z Mrozem jest na naszym kanale na YouTube. Polecam tam zajrzeć w wolnej chwili. Za moment w fajnym klimacie Fire Fire, a ja w tej godzinie zajrzę do Oleśnickiej Biblioteki, w której pojawią się kolejni goście, oraz do Bierutowskiej Biblioteki, gdzie zaplanowano ciekawe warsztaty. Ale o szczegółach powiem wam dosłownie za moment w RMF Maxa Leśnica.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
12: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland. I po reklamie.
15: My name is Alex Warren.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Oleśnica 96 FM.

Paros tańczą na Margaret w RMF Max Oleśnica, a ja tak jak obiecałem sprawdzam, co w bibliotece piszczy. A powiem wam, że dzieje się, bo Oleśnicka Biblioteka Publiczna szykuje kolejne spotkania z popularnymi autorami. Już 22 października będziemy mieli okazję porozmawiać z Rafałem Kusikiem, pisarzem, scenarzystą i autorem ponad 30 książek, znanym m.in. z serii Felix, Ned i Nika oraz powieści science fiction dla dorosłych. Spotkanie odbędzie się o godzinie 11 w sali konferencyjnej przy Raja 10, a dzień później o tej samej godzinie będzie można poznać Renatę Piątkowską, autorkę cenionych książek dla dzieci i młodzieży. Jej twórczość wielokrotnie nagradzano, a pisarce przyznano też tytuł Kawalera Ordera Uśmiechu. Więc spotkanie zapowiada się jako okazja do rozmów o literaturze, ale i o dziecięcych przygodach i inspiracjach do pisania. No i tam warto się pojawić! I to zaproszenie nie tylko dla moli książkowych do biblioteki, gdzie tym razem spotkamy się nie w ciszy i nie skupieni nad książką, a u nas głośno może być słuchane. Tak to już, RMF Max Oleśnica.

0: Karol G w RMF Max Oleśnica i nasza nowość na sezon jesienny. A nie wiem jak wy, ale ja jakoś już tęsknię za tą lepszą pogodą, gdy mogę wskoczyć na rower i przejechać się po oleśnickich lasach lub tych nowych ścieżkach rowerowych, które ostatnio u nas powstały. A z tego co wiem, to w planach są kolejne kilometry tras dla rowerzystów. Więc na nowy sezon nowe dwa kółka się przydadzą. Całej rodzinie kupicie nówki rowery, a z nimi to nawet kampera, żeby było czym je wozić, jak pojedziecie na rodzinne wakacje. Taki scenariusz jest możliwy, bo dziś w złotej kumulacji RMF Max do wygrania jest 1 100 000 zł. Ale jakby tego było mało, to minimum w sejfach dziś to 13 000 zł. Idealnie na rowery dla całej rodziny na kolejny sezon. Ale ty nie czekaj do wiosny, tylko zgłoś się właśnie teraz, pisząc Max pod 7467. Powtórzę ten nowy numer. 7467 za 4,92 lub wchodź do gry na rmfmax.pl, by mieć szansę na 1 100 000 zł.
1: Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
7: Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
15: I po reklamie.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Ja też dołączam. Jestem Agata.
18: What up, it's the weekend.
19: What's up, it's Sean Paul.
20: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max.
22: Oleśnica 96 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Dzisiaj pogoda całkiem pozytywnie nas zaskoczy. Choć na niebie pojawią się chmury, słońca będzie dużo i powinno być pogodnie. Co ważne, synoptycy nie przewidują opadów, więc spokojnie możemy zostawić parasole w domu. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni, dlatego na spacer warto założyć coś cieplejszego. Wiatr nie powinien nam szczególnie dokuczać, a ciśnienie pozostanie wysokie. Biometr przez cały dzień utrzyma się neutralny i nie będzie na nas oddziaływać.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Przyjemny Bubble Tea w RMF Max Oleśnica, taki jesienny klimacik. A czy można mieć jesień w słoiku? Odpowiadam, można. W Wierutowie będzie to możliwe. Już w piątek o 16:30 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Wierutowie zamienia się w prawdziwą fabrykę kreatywności. Jak się dowiedziałem, na warsztatach Jesienny Lampion dzieciaki w wieku 8-12 lat będą czarować liśćmi, słoikami i wyobraźnią, żeby stworzyć własne, świecące dzieła sztuki. Za sterami tej artystycznej rakiety stanie Kasia z pracowni Amazing i to animatorka, której pomysłów nie da się zamknąć nawet w największym słoiku. To wszystko w ramach Nocy Bibliotek, więc szykujcie się na wieczór pełen kolorów i wrażeń. Ale uwaga, bo jak się dowiedziałem, wstęp jest darmowy, jednak miejscówki na ten kreatywny lot są limitowane. Trzeba się zapisać dzwoniąc lub pisząc do biblioteki. Kto pierwszy, ten lepszy. Nie przegapcie tej jesiennej przygody i zapiszcie dzieciaki do biblioteki na ten piątek. A w RMF Max Oleśnica, nowość na ten sezon od Tavlu.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Sims.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Oleśnica 96 FM.
18: Na zegarach 11, pora na przedpołudniowy flash RMF Max Oleśnica. Gabriela Jeremenko, zapraszam. Pociągami pojedziemy szybciej. Za 2 miesiące, 13 grudnia, zmieni się rozkład jazdy. Będą nowe połączenia, pociągi przyspieszą na głównych trasach między największymi miastami.
19: Z Gdańska do Warszawy, Gdańskiej pojedziemy 2 godziny 18 minut. Zyskują takie miejscowości jak Łomża, która uzyska 6 par pociągów bezpośrednich do Warszawy. Bielsko-Biała, obecne 4 pary, będzie 8 par. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, ale również Hrubieszów, Zamość.
18: Wymieniał prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Zimą na tory wyjedzie aż 600 pociągów PKP Intercity. To 2 razy tyle, co 3 lata temu.
17: To jest RMF Max Oleśnica.
18: W oleśnickich szkołach zwiększył się poziom bezpieczeństwa, ale też kontroli. Ten temat śledzimy dla Was na bieżąco w RMF Max. To pokłosie ostatnich ataków, do których doszło w naszym kraju. Uczniowie mają czuć się zaopiekowani.
20: Przed każdą jednostką oświatową byli policjanci. Były przeszukiwane wyrywkowo plecaki uczniów, po to by sprawdzić, czy nie jest wnoszone żadne ostre narzędzie.
21: A czy takie działania będą kontynuowane?
20: Tak, będą. Właśnie chcemy jak najbardziej w ramach takich działań prewencyjnych prosić tutaj policję o to, by to nie była akcja jednorazowa.
18: Nasz reporter na temat bezpieczeństwa rozmawiał z Grażyną Dłubakowską, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy. Wrocławskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znów alarmuje o niskich stanach krwi. We Wrocławiu brakuje wszystkich grup krwi z ujemnym czynnikiem RH. Dlatego centrum apeluje do krwiodawców i wszystkich chętnych o pomoc. Krew można oddawać codziennie od poniedziałku do soboty. Jeśli chodzi o Oleśnicę, to najbliższą akcję wyjazdową zaplanowano za tydzień w hali OK Ratol. Wszystkie istotne informacje dotyczące krwiodawstwa znajdziecie na stronie rckik.wrocław.pl. Zostajemy w temacie zdrowia. Warto o nie dbać i badać się regularnie. Już 22 października wziąć udział w darmowych badaniach będą mogły mieszkanki gminy Długołęka. Na parkingu przy markecie przy ulicy Wiejskiej 64 stanie mammobus. Z mammografii będą mogły skorzystać panie w wieku od 45 do 74 lat. Obowiązuje rejestracja. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie gminy. Jak już mogliście usłyszeć na naszej antenie, Oleśnicki Dworzec bierze udział w konkursie. Budynek przeszedł kompleksową modernizację i teraz ubiega się o tytuł Dworca Roku. Zmiany mieszkańcy oceniają pozytywnie.
6: Pamiętamy, jak wyglądał przed, a teraz już byliśmy zwiedzać po remoncie i korzystaliśmy nawet z kręgli, prawda, synku?
7: Tak. Zaczęliśmy, bo trafiliśmy kręglami i było super.
18: Mówiła Paulina i jej syn Tymek. Żeby oddać głos na nasz dworzec, wystarczy wejść na stronę konkursu i kliknąć na Oleśnicę. Głosować można raz dziennie do 15 października.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: W Oleśnicy trwa przyjemny wtorek. Dzisiaj zadowoleni są przede wszystkim ci, którzy lubią, gdy zza chmur wygląda słońce. Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane, ale przejaśnień nie zabraknie. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że deszczu nie będzie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom. Temperatura wzrośnie do 13 stopni, nie będzie niestety najcieplej, ale nie ma też na co narzekać. Wiatr pozostanie raczej spokojny, ciśnienie ma być wysokie, a biometr przez cały dzień utrzyma się neutralny.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Hity na maksa. Kolejny flash i prognoza pogody za niecałą godzinę, więc mamy trochę czasu, aby wypełnić go hitami na maksa, bo od tego nas macie, abyśmy zrobili wam dzień dobrą muzą. I Reasons leci jako pierwszy w tej godzinie, byle do obiadu, czyli najlepszego programu do słuchania w pracy w RMF Max Leśnica.

Takie numery sprawiają, że nawet najchłodniejszy i najbardziej pochmurny dzień staje się przyjemniejszy. Nowy Aben w RMF Max Oleśnica. A parkiet gminnej hali przywileńskiej w Oleśnicy w ten weekend też był rozgrzany do czerwoności. Zresztą trybuny podobnie, bo właśnie rozpoczęły się rozgrywki mistrzostw gminy Oleśnica w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn o Puchar Wójta. Na parkiet w pierwszej kolejce wybiegły aż 23 drużyny, które przez 8 kolejek będą walczyć o tytuł lokalnych mistrzów i prawo do chwalenia się przed innymi przez cały rok. Kto na razie rozdaje karty? Wśród panów w grupie pierwszej rządzą Cieśle, w grupie drugiej Dobroszyce, w grupie trzeciej remisowy pojedynek Pojatowic i Ligoty Małej. U pań sytuacja równie gorąca, w grupie pierwszej prowadzą Cieśle i Sokołowice, w grupie drugiej Świeżna, a w grupie trzeciej Nieciszów. Ale wszystko może się zdarzyć, bo przed nami jeszcze 7 rund emocji, siatkarskich bloków, no i asów serwisowych. I jedno jest pewne, w hali przy Wileńskiej w Oleśnicy będzie się działo i tam na trybunach trzeba zasiąść. A u nas emocje podkręcamy hitami na maksa i teraz do pracy lecą Sugababes w RMF Max Oleśnica.

0: Zalia to ma szczęście w miłości. Tylko mnie kochaj przed chwilą w RMF Max. A 13 dzień października przestaje być pechowy, gdy wchodzicie do gry o dużą kasę. Dziś 13 to nie powód do narzekania, bo RMF Max inaczej rozdaje szczęście. O co gracie w złotej kumulacji? Ja tylko przypomnę, że o główną nagrodę, którą dziś jest 1 100 000 zł. Ale to nie wszystko, bo w sejfach, które dla was otwieramy, czeka minimum 13 000 zł, czyli 13 w wersji max. Ale uwaga, bo teraz mnożymy wasze szczęście i każde zgłoszenie do gry liczymy 413 razy. Serio, 413. I jedyne, co musisz zrobić, to wysłać SMS-a z hasłem MAX na nasz nowy numer 7467. Powtórzę, żebyście to zanotowali. 7467 za 4,92, ale zgłosić się też można na rmfmax.pl i już masz 413 szans na 1 100 000 zł. Mnożymy wasze szczęście, ale kto nie próbuje, ten nie wygrywa. Więc szybko, pisz MAX pod 7467.
1: MAX. Reklama.
2: Ta kasa może być twoja. Złota kumulacja. Wygraj nawet 1 100 000 zł. Chcesz wygrać? Wyślij SMS z hasłem MAX na 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Zgłoś się po 1 100 000. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej
7: masz! Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
20: Skoda.

0: okazji 23 urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo, 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
3: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Oleśnica 96 FM.

Paradise, oleci w RMF Max Oleśnica i dzień w pracy jest fajniejszy. A teraz uwaga, szefowie oleśnickich firm. Uwaga, pracownicy, przekażcie to info swojemu bossowi, jak wróci z tego kolejnego ważnego spotkania, że trwa nabór do 23. edycji konkursu Dolnośląski Gryf, Nagroda Gospodarcza. Lokalni przedsiębiorcy mogą zgarnąć legendarną statuetkę gryfa i co ważne, nie muszą przy tym wyciągać firmowego portfela, bo zgłoszenia są całkowicie za darmo, a dla szefa to zawsze dobra cena. A do gry wchodzi aż 7 kategorii i co ważne, swoją firmę można zgłaszać aż w 3 kategoriach naraz. Ale taka akcja jest możliwa tylko do 15 października, więc to już ostatni dzwonek. A po co? Żeby potem zacząć trenować przemowę na wielką galę biznesu w listopadzie. Oczywiście o tym, kto wyjdzie z statuetką, zdecyduje kapituła, czyli biznesowa liga mistrzów złożona z osób, które znają się na rzeczy lepiej niż jeden doradca. Ale teraz ruch z waszej strony. Zgłoście się na gryfy.pl i niech o waszej firmie z Oleśnicy, Długołęki czy z Sycowa usłyszy cały region. No bo kto nie próbuje, ten nie ma skrzydeł. Nie przegapcie tej szansy. A w pracy leci teraz Oskar Cyms w RMF Max Oleśnica.

0: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
2: Szukasz miejsca, gdzie zakupy zrobi cała rodzina? Market budowlany Pszczółka to raj dla majsterkowiczów i profesjonalistów. Ogromny wybór, świetne ceny i fachowe doradztwo. W markecie budowlanym Pszczółka znajdziesz wszystko, co potrzebne do domu i ogrodu. Od narzędzi i materiałów budowlanych po meble ogrodowe, grille i dekoracje. Zapraszamy do Moszyc koło Twardogóry lub w Oleśnicy przy ulicy Wrocławskiej. A, i śledź nasze promocje na Facebooku. Market budowlany Pszczółka. Buduj i urządzaj z uśmiechem.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.
18: Mam na imię Jadek.
19: A ja Daniel.
20: Cześć, tu Roxy Węgiel.
21: Cześć, tutaj Trip.
22: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
25: W Oleśnicy trwa przyjemny wtorek. Dzisiaj zadowoleni są przede wszystkim ci, którzy lubią, gdy zza chmur wygląda słońce. Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane, ale przejaśnień nie zabraknie. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że deszczu nie będzie, więc pogoda powinna sprzyjać spacerom. Temperatura wzrośnie do 13 stopni, nie będzie niestety najcieplej, ale nie ma też na co narzekać. Wiatr pozostanie raczej spokojny, ciśnienie ma być wysokie, a biometr przez cały dzień utrzyma się neutralny.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
23: RMF Max.
24: RMF Max Oleśnica.

Sophie Ellis Bextor na fajnym bicie Juniora Caldery w RMF Max. A teraz ciekawostka, bo naukowcy wykryli najodleglejszy jak dotąd szybki błysk radiowy. Został on wyemitowany 3 miliardy lat po wielkim wybuchu, a ten błysk podróżował przez większość historii Wszechświata i właśnie dotarł do nas i został zauważony. Też mi coś. Niektórzy po weekendzie to do środy do siebie dochodzą, a jutro znów się słyszymy w byle do obiadu, czyli w najlepszym programie do słuchania w pracy w RMF Max Oleśnica. Sopran, udanego popołudnia. Cześć!

0: reklama.
1: Uwaga, pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
2: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
3: Gdy dobre się kończy,
4: lepsze się zaczyna.
3: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
4: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
3: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
4: Umów się na jazdy testowe
3: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
4: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
5: Neonet, Neonet,
6: to korzyści pełen sklep.
5: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
7: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
11: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max, Oleśnica. Jest 12:00, czas na flesz w samopołudnie. Gabriela Jeremenko, zapraszam. Drożeje ubezpieczenie OC. Według serwisu Rankomat.pl we wrześniu mediana najtańszych ofert wzrosła do 653 zł, czyli o 29 zł w ciągu miesiąca. Dziennikarz motoryzacyjny Paweł Rygas, autor kanału Motoprawda, radzi, by nie przedłużać polisy automatycznie, tylko porównać oferty kilku ubezpieczycieli.
1: Radzę jednak wczytać się w te pakiety, bo czasami naprawdę niewielka dopłata jest chociażby za rozszerzone asystans, na przykład na szyby, za jakieś holowanie. Nie zawsze ta najtańsza polisa jest de facto najlepszą.
0: Ekspert dodaje, że cena polisy zależy m.in. od historii szkód, doświadczenia kierowcy i tego, jak długo jeździ danym samochodem.
2: Słuchacie RMF Max, Oleśnica.
0: Męczy Was jesienna handra? W RMF Max staramy się temu zapobiec i na naszej antenie sprawdzamy dzisiaj, jak radzą sobie z nią mieszkańcy Oleśnicy. Może któryś z tych sposobów podziała także na Was. Niektórzy stawiają na przekąski, rozrywkę, inni, jak się okazuje, na pracę. Z mieszkańcami rozmawiał Piotr Paszkowski.
3: Kolorowe ubranie i słodkości na co dzień.
4: Właśnie widzę kolorowe ubrania, a ty co lubisz robić, kolego, jak jest jesień?
5: Grabić liście.
4: O proszę, mama potwierdza, że syn pomaga?
6: Jak najbardziej.
4: A macie państwo jakieś ulubione aktywności jeszcze w Oleśnicy o tej porze roku?
6: W pobliżu, zbieranie grzybów.
4: A jaka miejscówka?
6: A, to nie zdradzimy.
0: Skoro tak, to niestety idealnej miejscówki na grzyby musimy szukać dalej. Zmieniamy temat. W sobotę warto zajrzeć do Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce. To propozycja dla miłośników jazzu. O 18:00 będzie koncert zespołu Wrodges Unit. To będzie tradycyjny jazz z nowoczesną improwizacją. Wstęp wolny. A po koncercie popcorn w dłoń i oglądamy. 18 października Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach zaprasza do kina. Na ekranie Chopnięci, czyli bajka, która zabierze Was w podróż pełną przygód i niespodzianek. Wstęp oczywiście bezpłatny, start o godzinie 16:00. Trzymamy rękę na pulsie i jesteśmy na bieżąco z wydarzeniami w regionie. Przed nami kolejne spotkanie w ramach Kręgu Kobiet w Oleśnicy. Panie spotkają się w przyszły poniedziałek o godzinie 18:00 w bibliotece.
7: Zapraszamy kobiety do wspólnej przestrzeni, w której będziemy nawzajem słuchać i rozmawiać, w której będziemy się relaksować i odpoczywać, w której można po prostu być taką, jaką się jest w danym momencie swojego życia. Obowiązują zapisy poprzez formularz online, dostępny na stronie internetowej biblioteki.
0: Mówiła Joanna Reut-Łuczkowska. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu, ale Oleśnica już zaczyna przygotowania. 6 grudnia w mieście zaplanowano świąteczny kiermasz rękodzieła. Będzie można kupić wyjątkowe dekoracje świąteczne albo prezenty. Wystawcy, którzy chcą wystawić swoje prace, już mogą się zgłaszać. MOKiS na Wasze zgłoszenia czeka do 23 listopada.
8: A skąd to tak ciągnie?
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Pora sprawdzić, jaka aura będzie nam towarzyszyć w nadchodzących godzinach. Druga część dnia w Oleśnicy wciąż słoneczna i najwyżej z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura w najbliższym czasie utrzyma się na poziomie 13. Nie jest zbyt ciepło, ale słońce nam to wynagradza. Warto wybrać się na popołudniowy spacer. Ciśnienie atmosferyczne cały czas ma być wysokie. Wiatr nie będzie przeszkadzał, bo nawet w porywach ma być spokojny. Warunki biometeo niezmiennie od rana nie mają na nas wpływu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
10: Cieszmy się tą jesienią, bo już niedługo będziemy przychodzić do pracy i jeszcze będzie ciemno, a jak będziemy wychodzić z tej pracy, to już będzie ciemno.
11: Ale ja jestem z tej ekipy, która i sobie, i tobie świeci jedną latarką. Jedną latarką, proszę państwa. Takie rzeczy. Asia Małusz, Jerek Jakubek.
10: Dzień dobry.
11: Hej, hej. 4 po południu.

0: Jakby tak nam grało to wszystko, granie na czekanie, wiesz, jak czekasz na połączenie, tak jak przed chwilą Marlon Hofstadt w RMF Max, to mogliby mnie nigdy nie połączyć. Tak bym sobie siedział przy tym telefonie i słuchał 12 minut po 12 moich ulubionych, także melodyjnie zagranych hitów Maxa.
1: A moje ulubione to są przysłowia na dzisiaj. Dzisiaj się piękne wyrazowało w przysłowie. Co się załamujesz? Słyszałeś przysłowie na dzisiaj? Dzisiaj jest 13, są imieniny Edwarda, więc na Edwarda jesień twarda.
0: A 13 wygraj sobie 1 100 000, kolego. Fajnie, fajnie, nie?
1: I to jest do zrealizowania dzisiaj 13, bo w złotej kumulacji maksimum dzisiaj to 1 100 000 złotych.
0: Ekstra, a minimum też mamy fajne, bo 13 000 złotych to jest nasza kwota minimalna. Mniej w sejfie nie będzie, dlatego mniej niż 13 000, jak wejdziesz do finału, no to na pewno nie wygrasz, o nie.
1: Dlatego trzeba dać sobie szansę, żeby wejść do tego szczęśliwego losowania i najlepiej teraz zgłosić się SMS-owo hasłem MAX, które wysyłacie pod 7467. 4,92 z VAT-em kosztuje taki SMS, MAX pod 7467.
0: Oczywiście można też wchodzić przez nasze www.rmfmax.pl, tam także czeka na was dużo szczęścia i wiele ciekawych mnożników. Chcesz wygrać dzisiaj 1 100 000, to wysyłaj MAX na szczęśliwy numer 7467.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
7: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz, więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
14: Pokaż!
15: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
15: Giga!
14: No to będzie Giga Challenge.
16: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
17: I po reklamie.
18: Hejka, tu Maciek.
19: Tu Kasia.
20: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
21: Hej, I'm a cheer.
22: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: potrzebujesz w pracy energii albo paliwka i pojawiła się Liwka. Zawsze możecie na nas liczyć, jesteśmy RMF Maxy. Pierwsza po południu za 26 minut.
1: 4200 zł brutto. Tyle zarabia sędzia główny w naszej najwspanialszej, jednej w swoim rodzaju ekstraklasie.
0: Ale on to dostaje od meczu czy od piłkarza?
1: Nie no, od meczu.
0: No, najdroższe są te mecze zwycięskie, wiadomo. A spotkanie naszej narodowej kadry, no, jest bezcenne. Nie ma takich pieniędzy, za które można kupić zwycięstwo.

0: U was też tańczy cała firma. Wszyscy na rusztowaniu, teraz niech zrobią hałas. Pocierajcie styropian, niech się lepiej lepi. 21 minut i godzina 13. Ale mamy nowość, super. Loner.
1: Back to yours, a za chwilę nowa prognoza pogody.
0: A póki co ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Daliście Hobbensy, to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
2: Hobbens Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.
5: Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Oleśnica 96 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Pora sprawdzić, jaka aura będzie nam towarzyszyć w nadchodzących godzinach. Druga część dnia w Oleśnicy wciąż słoneczna i najwyżej z umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura w najbliższym czasie utrzyma się na poziomie 13. Nie jest zbyt ciepło, ale słońce nam to wynagradza. Warto wybrać się na popołudniowy spacer. Ciśnienie atmosferyczne cały czas ma być wysokie. Wiatr nie będzie przeszkadzał, bo nawet w porywach ma być spokojny. Warunki biometeo niezmiennie od rana nie mają na nas wpływu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego.

0: Męskie granie w głośnikach RMF Max i od razu poziom supermocy leci w kosmos.
1: Tam właśnie poleciało. Jakbyście jej szukali, to wiem, gdzie leży.
0: Tam, no, góry.
1: Świetna wiadomość dla tych, którzy jeszcze przed popołudniową kawką. Kawa potaniała, proszę Państwa. Rok do roku cena ziaren kawy na światowych rynkach 10% niżej.
0: Taka nie zauważyłam.
1: Nie zauważyłaś, bo ty masz za darmo w pracy. Także zapraszamy każdego.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie! Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.

0: podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
2: Skoda.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
6: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
7: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
8: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: Trwa popołudnie z RMF Max Oleśnica. Przy mikrofonie jeszcze raz Gabriela Jaremenko. Jest 13. Zapraszam na najnowszy flash. Przydatność alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa najlepiej oceniają młodzi Polacy poniżej 24 roku życia. Najbardziej sceptyczne są osoby zbliżające się do 30. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24.
2: Wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej. Prawie połowa z nich wskazuje, że SMS-y przychodzą za często. Pozytywnie alerty oceniają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. W tej grupie ponad 70% ankietowanych wskazuje, że SMS-y z RCB przychodzą tak często, jak należy. Najbardziej zdecydowani w ocenie alertów są rolnicy. Ponad połowa z nich uważa, że ostrzeżenia przychodzą za często.
1: O szczegółach sondażu mówił Igor Skrzypek.
0: To jest RMF Max Oleśnica.
1: Przypominamy, w naszym regionie pojedziecie nowym autobusem. Linia TP9 już działa. Łączy Oleśnicę, Dobroszyce i Twardogórę. To wygodna opcja, która zastępuje pociąg. Linia będzie dostępna do 11 grudnia. To wtedy zostanie uruchomione planowane połączenie kolejowe. Dzisiaj w RMF Max od rana opowiadam Wam o środkach bezpieczeństwa, jakie zostały podjęte w oleśnickich szkołach po ostatnich atakach, do których doszło w naszym kraju. Placówki liczą na pomoc policji i kontrolę.
3: Oczywiście, że zostały wdrożone wszystkie procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa, zasad wejścia do szkoły i wyjścia z niej, zasady pełnienia dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych. Właśnie przy każdym wejściu do szkoły był pracownik obsługi.
4: I to też będzie dalej kontynuowane.
3: I w dalszym ciągu będzie kontynuowane, jak najbardziej.
1: Zapewniła w rozmowie z Piotrem Paszkowskim Grażyna Dłubakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy. Oleśnica zachęca też mieszkańców do bycia bardziej eko. Jednym z elementów zadbania o naszą planetę może być wymiana kopciucha na inne źródło ciepła. Dzięki miejskim programom na ten cel możecie dostać kasę.
5: Super, mamy programy także dofinansowujące wymianę pieca. Osoby, które mieszkają w domkach, mogą dostać 50% dofinansowania, nie więcej niż aż 12 tysięcy złotych. Powiem szczerze, że jest to jedno z większych dofinansowań, jakie mamy, które ja wiem, że istnieje po prostu w gminach. Także mamy dla wielu rodzinnych, jest to 50% dofinansowania, 8 tysięcy złotych, więc to jest też spora kwota.
1: Mówiła Iwona Ozimina z Urzędu Miasta Oleśnicy. Więcej na temat dofinansowań dowiecie się w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta. Zmieniamy szybko lokalizację. W Goszczu będzie bezpieczniej. Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna dostała nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W jednostce pojawił się agregat, 5 kompletów ubrań specjalnych i specjalistyczny hełm. To pozwoli zwiększyć efektywność działań strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczych, a tym samym sprawi, że mieszkańcy będą bezpieczniejsi. Sprzęt trafił do OSP dzięki wsparciu z programu Wzmocnij swoje otoczenie.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie w kolejnych godzinach. W Oleśnicy druga część dnia będzie nadal przyjemna. Na niebie dominować ma słońce, choć miejscami mogą pojawić się chmury. Temperatura jeszcze przez jakiś czas utrzyma się w okolicach 13 stopni. To dobry moment, żeby złapać trochę świeżego powietrza i wybrać się na spacer. Wiatr pozostanie łagodny, ciśnienie nadal będzie wysokie. Jeśli chodzi o biometr, tutaj też bez zmian. Warunki pozostaną obojętne aż do wieczora.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Hity na maksa.
8: A wyobraźcie sobie, że chińskie samochody, to one nie tylko jeżdżą, ale i patrzą. I powiemy wam, komu i na co patrzą.
9: Matko.
8: Ojcze.
9: Boję się trochę.
8: Ojcze Ireneuszu, siostro Joanno, wszystko będzie dobrze.

0: taki miał być dzisiaj fajny dzień. No słuchajcie, przed tym Aśka mi powiedziała, że ją boli głowa.
1: No bo mnie boli głowa, no matko. No,
0: no to gramy.
1: Ty zamiast mi pomóc, to...
0: Mało pomagam?
1: No mało,
0: gram,
1: bo
0: tak,
1: dalej
0: żeby
1: mnie boli.
0: Wszystkich przestała boleć. 19 minut po godzinie 13. Za chwilę minęłem. Rihanna, Robin Schulz, dużo muzycznych przyjemności w RMF Max. I jeszcze, żebyście nie musieli klikać, to kliknęliśmy w jedną z największych internetowych afer o zasięgu europejskim.
1: Chińskie samochody, wyobraźcie sobie, takie, które wypożyczyła norweska armia.
0: Przepraszam, afera o zasięgu światowym.
1: No właśnie. Chińskie samochody, które wypożyczyła norweska armia, nagrywały żołnierzy norweskich, nagrywały ich rozmowy, trasy dojazdu, nawet przechwytywały kody do bram, wiecie, tych takich gwiazdowych, co sobie musisz wklikać, żeby ci się otworzyła brama na teren jednostki na przykład.
0: To jest fajny samochód, on jest jak smartfon. On to zadzwoni, gdzie trzeba, napisze, jak będzie potrzeba. A przynajmniej nie musisz pamiętać hasła,
1: nie?
0: Bo ten samochód sobie już to hasło zapisał i za ciebie zapamiętał. A najgorsze jest to, że widzi, co oglądasz na Instagramie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
12: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: I po reklamie.

0: Biały t-shirt z logiem California Love i może być też t-shirt z logiem RMF Max Love i ale nam się super. To będzie bardzo podobało.
1: Pięknie, a naukowcy już wiedzą, jaki czas jest dla nas lepszy, bo za 2 tygodnie zmieniamy czas z letniego na zimowe, czy letni, czy zimowy, lepszy. No i uwaga, na 3-4 mówi się, który jest lepszy, 3-4
0: zimowy. No. No i tak też mówią naukowcy, lepszy jest dla nas czas zimowy, bo możemy się wcześniej położyć i wtedy mamy taki bardziej naturalny rytm biologiczny.
1: Tak, letnie najlepsze są ciuchy, nie? Prawda, dziewczyny? Nie, no, przepraszam, też.
0: Prawda.
1: Prawda, o, właśnie, prawda, chłopaki? Prawda. Zgoda.

0: Na pewno pamiętacie. Na 100% pamiętacie, jak mówiliśmy z Aśką, że dzisiaj w RMF Max do wygrania, uwaga, 1 100 000.
1: To już jest nieaktualne.
0: Sorry.
1: Bo właśnie dostaliśmy informację, że jest więcej o 13 tysięcy. I teraz w sejfie maksimum dzisiaj to 1 113 000 złotych.
0: I jak chcecie zagrać o 1 113 000, tak, jest trochę więcej, to wysyłajcie SMS o treści MAX na najszczęśliwszy numer 7467. Ten SMS kosztuje 4,92 z VAT-em. Możecie też wchodzić na www.rmfmax.pl i w ten sposób grać o szansę, uwaga, na 1 113 000 złotych.
1: No i jak dawać sobie taką szansę, to tylko dzisiaj, 13, w najszczęśliwszy dzień miesiąca. No i w rundzie bonusowej, która też jest super szczęśliwa.
0: Uruchamiamy rundę bonusową specjalnie dla was, bo jest 1 113 000. 13 tysięcy to minimum w sejfach. Mniej się dzisiaj nie da wygrać. Grajcie, uwaga, przez 13 najbliższych minut. Wysyłacie SMS o treści MAX na 7467.
1: A my przez tych 13 najbliższych minut pomnożymy absolutnie każde wasze zgłoszenie razy 313.
0: No lepiej 13 trafić nie można było. Jesteście z RMF Max, macie szansę na 1 113 000. Teraz wysyłacie MAX na numer 7467.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w Zdrów Woskiem. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. 2 opakowania plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flesz sportowy w RMF Max.
14: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
15: Gdy dobre się kończy,
16: lepsze się zaczyna.
15: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
16: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
15: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
16: Umów się na jazdy testowe
15: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
16: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Minas World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Minas World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: Ibiza 96 FM. Still hold me better at night.
1: Sprawdzisz?
2: Sprawdź.
1: Sprawdź.
2: Pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Sprawdźmy, co czeka nas w pogodzie w kolejnych godzinach. W Oleśnicy druga część dnia będzie nadal przyjemna. Na niebie dominować ma słońce, choć miejscami mogą pojawić się chmury. Temperatura jeszcze przez jakiś czas utrzyma się w okolicach 13 stopni. To dobry moment, żeby złapać trochę świeżego powietrza i wybrać się na spacer. Wiatr pozostanie łagodny, ciśnienie nadal będzie wysokie. Jeśli chodzi o biometr, tutaj też bez zmian. Warunki pozostaną obojętne aż do wieczora.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Bajlandów w pracy gwarantuje RMF Max.
1: Si, yeah, baby, senior.
0: Baby, 9 minut i druga, po południu.
1: Nowość śmieciowa w Polsce jest teraz, uwaga, bo już są inteligentne śmietniki, takie, które potrafią rozpoznać, co się śmiejesz, rozpoznają, z którego mieszkania pochodzi worek.
0: No. Ja jestem na tyle inteligentny, że ja potrafię rozpoznać, z którego piętra pochodzi worek.
1: Tak?
0: Z 10, bo z 10 najdłużej leci.

0: Reklama.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
0: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
4: Castorama!
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
5: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt, twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
7: Skoda.
8: Neonet, Neonet.
9: To korzyści pełen sklep.
8: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
10: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
8: Neonet.
11: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
3: Na zegarach 14, czas na krótkie podsumowanie najważniejszych informacji. Gabriela Jeremenko, zapraszam na Flash RMF Max Oleśnica. Jutro na stacjach paliw zapłacimy trochę więcej. Minister energii podał najnowsze ceny maksymalne. To już kolejne obwieszczenie, w którym cena 95 idzie w górę. To 5 groszy więcej i od jutra za litr zapłacimy 7 zł i 11 groszy. Od początku wprowadzenia programu ceny paliwa niżej, czyli od nieco ponad tygodnia, benzyna podrożała już o 38 groszy. Niewielkie pocieszenie w tym, że tanieje diesel. Jego cena wróciła poniżej 8. Jutro olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 7 zł 98 groszy.
2: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
3: Segregacja śmieci się opłaca. O tym mieszkańcom miasta przypominają władze Oleśnicy. To nie tylko obowiązek, ale też realny wpływ na środowisko i miejskie finanse. Efektywny recykling ogranicza zużycie surowców i ilość śmieci na wysypiskach. Dobrze segregując, miasto unika też kar za niespełnianie norm recyklingu. A zaoszczędzona kasa może zostać przeznaczona na ważniejsze inwestycje. Jak alarmują władze, wiele odpadów wciąż trafia jednak do niewłaściwych pojemników. Stąd ich apel. Dokładnie sprawdzajmy, gdzie wyrzucamy śmieci. Chcecie zostawić coś dla kolejnych pokoleń? W Oleśnicy macie taką szansę. Trwa konkurs Kapsuła Czasu. Możecie napisać list albo przekazać jakieś symboliczne przedmioty. Można je dostarczać do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią do końca miesiąca.
4: 4 listopada zostaną ogłoszone wyniki konkursu i zwycięskie prace zostaną umieszczone w jubileuszowej Kapsule Czasu, która zostanie zamurowana w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią przy ulicy Bocianiej 11.
3: Zapowiadała Kornelia Choroszy z Mokisu. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc. W Gminnym Centrum Kultury w Dobroszycach jutro nauczycie się robić szklaną biżuterię. To będą warsztaty dla dorosłych. Start o 17. Wszystkie szczegóły i informacje o tym, jak się zapisać, znajdziecie na stronie gckdobroszyce.pl. Jesień nie zawsze rozpieszcza nas pogodą i temperaturą, a to sprawia, że czasem czujemy się gorzej. My jednak chcemy zadbać o wasze samopoczucie. Dlatego sprawdzamy, jak z gorszą aurą można radzić sobie w Oleśnicy.
5: Wyjść do ludzi przede wszystkim. Wyjść na siłownię, pospacerować, nawet jak jest troszeczkę deszczowo. Parasolka, piesek i iść po prostu.
6: A ma pani jakieś swoje ulubione miejscówki w Oleśnicy?
5: Ja wiem, że to jest oklepane, ale mimo wszystko nasze stawy są bardzo ładne. Oleśnicki rynek jest jednym z najładniejszych, jakie widziałam w swoim życiu.
3: Niektórzy, jak się okazuje, najbardziej relaksują się przy sprzątaniu.
7: Ja kocham sprzątać.
6: Mama potwierdza?
8: Tak, tak. Właśnie wracamy do domu i sprzątamy zabawki.
7: Tak.
3: A my od siebie dorzucamy jeszcze jedną propozycję na jesienną handrę. Warto włączyć RMF Max. Zadbamy o to, żeby samopoczucie było jak najlepsze. Zawsze mamy dla was najfajniejszą muzykę i najważniejsze newsy.
1: To tak ciągnie.
2: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Wszystko wskazuje na to, że słońce w Oleśnicy nadal będzie nam towarzyszyć, a zachmurzenie pozostanie niewielkie lub nie będzie go wcale. Na termometrach jeszcze przez jakiś czas okolice 13 stopni. Mimo niezbyt wysokiej temperatury aura powinna sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr nie będzie przeszkadzał, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr w dalszym ciągu będzie obojętny. Większe ochłodzenie czeka nas dopiero po zachodzie słońca. Temperatura szybko spadnie poniżej 10.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Edward dzisiaj przynosi ci acho do pracy, bo Edward ma dzisiaj imieniny.
10: I wszyscy mają większe D. Czyli doczesne powody do radości w pracy. Nie, Maśka, ty znasz inne słowa na D. I nie jedz już tego ciasta od Edwarda. 5 po drugiej.

0: my jesteśmy dobrze w opcję na zawsze, a nawet nieśmiertelność. Bo jak bracie, siostro, masz 40 lat, to teraz zagramy w RMF Max taki numer, na którym się, przy którym się poczujesz jak na imprezie, kiedy miałaś 20. A nie mówiłem?
1: Wow.
0: Dobre, nie?
1: Wiemy, że się czujecie codziennie, jakbyście mieli 20, bo słuchacie przecież RMF Max i my to podtrzymujemy, ale teraz się poczujecie tak trochę bardziej.
0: Tak, pani Krysia z księgowości właśnie wchodzi na stół, tylko niech uważa, bo ten fotel, na którym opiera nogę, on ma kółka.
1: Pani Krysia!

0: Jak w refrenie na zakupy, to po pracy, bo to już druga po południu i to minut 19.
1: A tymczasem Michał Kołodziejczak przyznał, że za młodu chciał być księdzem.
0: O kurczę, jak pokazała historia jego życia, jednak tym razem też szatan zwyciężył.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
3: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
8: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Maile co prawda macie sprawdzone, ale najważniejsze rzeczy dzisiaj dzieją się w radiu.
1: Chwilę was nie było, a tu 1 113 000 złotych wleciało do sejfu w złotej kumulacji.
0: Matko jedyna, 1 113 000. Tak dobrze słyszeliście? Podnieśliśmy kwotę, którą możecie wyciągnąć z sejfu i ta, która jest kwotą minimalną, jest dzisiaj przyjemnie wysoka.
1: 13 000 złotych, bo dzisiaj 13 wszystko kręci się wokół szczęśliwej trzynastki, więc 13 000 minimum dzisiaj w sejfach złotej kumulacji.
0: Wchodźcie i grajcie, bo 13 najmniej, 1 113 000 najwięcej.
1: Hasło Max wysyłacie właśnie teraz na numer 7467. 4,92 zł płacicie za hasło Max pod 7467, ale dajecie sobie szansę na udział w tym szczęśliwym losowaniu.
0: I zamknijcie na chwilę oczy, tylko tak na chwilę.
1: Mhm.
0: O, na chwilę.
1: Mhm.
0: I wyobraźcie sobie, że 1 113 000 to wasza kasa. A teraz otwieramy oczy i wysyłamy SMS Max 7467.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Wrócił DJ Trąbka. Robi hałas, robi imprezę i czeka na wasze głosy. Na liście Hop Benzy to Timmy Trumpet, gościnnie Ale Farben w numerze Chase the Feeling. Polecam w tym tygodniu w RMF Max.
1: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
10: Pokaż!
9: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
10: A ile tych linii?
9: Giga!
10: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet

0: Oleśnica 96 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Wszystko wskazuje na to, że słońce w Oleśnicy nadal będzie nam towarzyszyć, a zachmurzenie pozostanie niewielkie lub nie będzie go wcale. Na termometrach jeszcze przez jakiś czas okolice 13 stopni. Mimo niezbyt wysokiej temperatury aura powinna sprzyjać aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr nie będzie przeszkadzał, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a biometr w dalszym ciągu będzie obojętny. Większe ochłodzenie czeka nas dopiero po zachodzie słońca. Temperatura szybko spadnie poniżej 10.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye i RMF Max.
1: I my przeczytaliśmy dzisiaj razem z wami w tym pięknym studiu, w studiu RMF Max, przeczytaliśmy razem z wami wszystkie najważniejsze i największe plotki polskiego show biznesu.
0: Tak.
1: I ja się teraz czuję, powiem ci, jak majtki Julki Wieniawy w tańcu z gwiazdami.
0: Co?
1: Tak, wychodzimy w najmniej spodziewanym momencie, czyli teraz. Za 4/3. Do jutra, Asia Mełzi i Irek Jakubek. Fajnie było.
2: Reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
10: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

0: is real.
1: Tu Martyna.
2: Jestem Kuba. Dołączam.
3: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
4: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
5: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
7: Już 15, słuchacie RMF Max Oleśnica. Z wami Gabriela Jeremenko. Pora na flash. Startujemy. Niemiecki sąd ma dziś zdecydować o ekstradycji do Polski dwóch obywateli Turcji podejrzanych o podpalenie instalacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyźni zostali zatrzymani w Niemczech na wniosek polskich służb.
8: To jest stacja, która między innymi też odpowiada za skuteczną pomoc w łączności Ukrainie. Polska jest tym państwem, które pomaga Ukrainie w opłaceniu i trzymaniu tej możliwości korzystania ze Starlinków i dlatego ta stacja stała się obiektem tego kolejnego aktu sabotażu.
7: Tak do sprawy podpalenia Starlinków odniósł się premier Donald Tusk.
6: To jest RMF Max Oleśnica.
7: Po południu pora na szybki rzut oka na drogi. W Oleśnicy jak zawsze większy ruch w centrum. Kilka minut doliczcie na Wojska Polskiego. Sporo aut też na 3 maja i Skłodowskiej Kirii. A jeśli wybieracie się do Wrocławia, to jeszcze raz przypominamy, że na S8 na wysokości Psiego Pola obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Trwają tam prace naprawcze, a to sprawia, że tworzy się zator. Nie zakrywajmy grzejników, wietrzmy krótko, ale intensywnie. To może pomóc obniżyć rachunki za ogrzewanie w sezonie grzewczym. Właśnie o tym słuchacie dzisiaj na antenie RMF Max. W Oleśnicy obniżyć rachunki może pomóc też nowa taryfa.
9: Miejska Gospodarka Komunalna od 1 lipca tego roku wprowadziła nową taryfę i dobra informacja dla oleśniczan jest taka, że średnio stawka jest o 4,2% niższa niż rok wcześniej, czyli nastąpiło obniżenie cen dla oleśniczan.
7: Mówił Grzegorz Odelski, dyrektor do spraw technicznych MGK. Dobro uczniów jest najważniejsze, mówi Grażyna Dłubakowska, dyrektor zespołu oświaty samorządowej w Oleśnicy. Dlatego w oleśnickich szkołach wdrożono dodatkowe procedury bezpieczeństwa. To efekt ostatnich ataków, do jakich doszło w Polsce. Rząd wypracował też nowy poradnik przeciwko przemocy rówieśniczej.
10: Ten poradnik już trafia do jednostek oświatowych. Będzie on na dniach dostosowywany do naszych możliwości, do naszych budynków, do liczby uczniów w poszczególnych jednostkach i do tego, jak dana jednostka funkcjonuje.
7: Dodała Grażyna Dłubakowska. Ktoś postanowił pozbyć się problemu, ale zamiast na legalne składowisko swoje śmieci wywiózł prosto do lasu. W leśnictwie Karwiniec niedaleko Bierutowa odkryto nielegalne wysypisko. Wśród porzuconych odpadów znalazły się części samochodowe, a przede wszystkim zużyte opony. To zagrożenie dla przyrody i środowiska. Nadleśnictwo Oława apeluje o kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat sprawcy. W Rogers Unit już w sobotę wystąpi w Długołęce. To propozycja dla miłośników klasycznego jazzu z nowoczesnym twistem. Wstęp na koncert jest darmowy. Start o 18 w Gminnym Ośrodku Kultury. A po kulturze czas na sport. Najważniejsze newsy zebrał dla Was i przedstawi Krzysiek Chwaliński. Pora na flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
11: Po południowym fleszu sportowym RMF Max na początek tenis i poranne zwycięstwo Mai Chwalińskiej. Polka w chińskim Wuhan pokonała reprezentującą Egipt Majar Sharif. Jutro w Wuhan polski pojedynek w 1:16. Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, więc jutro na pewno będziemy się cieszyć z awansu Polki do 1:8 finału. Piłkarska reprezentacja Polski i kobiet zagra dziś z Belgią rewanżowy mecz barażowy o awans na mundial.
12: Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby być w jednym i w drugim polu karnym, spokojnym, również z zimną krwią. Ale agresywnym.
11: Mówiła Nina Patalon, selekcjonerka kadry. Mecz o 18:00. Rusza druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiadają się mecze Atletico Madryt z Manchesterem United czy Galatasaray z FC Barceloną.
6: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Co zmieni się w pogodzie w Oleśnicy? Sprawdzamy. Wieczór ma być pogodny, z najwyżej niewielką ilością chmur, ale za to zdecydowanie chłodniejszy, bo po zmroku temperatura szybko spadnie poniżej 10. Z plusów wiatr wciąż będzie delikatny, a ciśnienie utrzyma się wysokie. Biometr pozostanie neutralny i nie będzie na nas oddziaływać. W nocy zrobi się oczywiście jeszcze chłodniej. Słupki termometrów obniżą się do 5. Zgodnie z prognozami mogą się też pojawić opady deszczu.
13: Hity na maksa.
0: 5 minut po 15. Dzień dobry, tutaj kanał nadawczy w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka, to my.
1: Zajmiemy się dziś tematem, który porusza całą Polskę, który porusza nas do głębi wszystkich.
0: I nie jest to detektyw Rutkowski.
1: Chodzi o kaszel.
0: Ale o tym za chwilę, tymczasem z Sombrem zaczynamy godzinę 15. Gdziekolwiek jesteście, bawcie się dobrze i bądźcie z nami do 18 w kanale nadawczym.

0: No i kochani, my tutaj nie będziemy czarować. Być może nasze głosy brzmią dziś trochę inaczej, bo my też padliśmy ofiarą tego wszystkiego, co się dzieje naokoło. Jedziesz tramwajem, słyszysz... Idziesz po prostu ulicą i słyszysz... To się cały czas dzieje, to nie ominęło także naszej redakcji i po prostu postanowiliśmy w związku z tą jesienną atmosferą stworzyć dzisiaj Muzeum Echu Echu.
1: Muzeum Echu Echu to miejsce, w którym eksponaty są niezwykłe. Eksponaty oczywiście pochodzą od prawdziwych ludzi, a nie, nie wiem, wygenerowanych w sztucznej inteligencji
0: jak w reklamie
1: postaci. No właśnie.
0: W ogóle nie, nie o to chodzi.
1: Nie.
0: Wasze prawdziwe, takie strzewi Echu Echu, albo jakieś chlipnięcie być może. To, co wam towarzyszy być może teraz, tak jak nam, w zupełnej rzeczywistości, albo coś, co dzisiaj usłyszeliście. Takie jesienne Muzeum Echu Echu zbieramy głosówkami. O, takie właśnie. Na Messengerze RMF Max będziemy oczywiście eksponaty oceniać.
1: Messenger RMF Max. Czekamy. RMF
0: Max. No i przy okazji gramy taką perełkę, że ja zrobiłam takie o! Zanim zrobiłam Echu Echu oczywiście. To było i to Kim Buddy.

0: Oskar Sims i Bez końca w RMF Max. Jest 15.22, a my zapraszamy was, drodzy państwo, do niezwykłego miejsca, które nazwaliśmy sobie Muzeum Echu Echu. I to jest takie miejsce, w którym wielu Polaków dzisiaj przebywa, choć pewnie wolałoby być zupełnie gdzieś indziej.
1: Tak, mamy już kilka pierwszych Echu Echu, które nam się pojawiły. Uwaga. Co myślimy?
0: Ja myślę, że to jest szczery kaszel polskiego chłopa.
1: Tak bym też powiedziała, taki klasyczny nawet.
0: To jest po prostu takie kaszelnięcie, oczywiście niezdrowe, ale jednocześnie zdrowe.
1: Jak ten Chopin w tle trochę, tak?
0: Dokładnie.
1: Tutaj troszkę przerost formy nad treścią, mam wrażenie.
0: Ja mam wrażenie, że ten kaszel za bardzo próbuje, za bardzo się stara.
1: Tak. Coś bardziej naturalnego jednak byśmy poszukiwali tutaj, ale no jest to jakby eksponat, więc uznajemy. Tutaj tak jednocześnie elegancko, ale też odstraszając demony.
0: To jest taki royal kaszel.
1: Royal kaszel. To jest totalnie royal kaszel. Jak macie jeszcze jakieś propozycje kaszlu, które powinny się znaleźć w Muzeum Echu Echu, to zapraszamy na głosówki. Czekamy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.

0: i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
3: I imagine about summer.
4: When I met you in the summer. RMF.

0: All of my love klimatycznie w RMF Max, a u nas kupa śmiechu, bo was zabraliśmy do Muzeum Echu Echu.
1: Jak się pięknie zrymowało jeszcze przy okazji. No to prawda, Muzeum Echu Echu jeszcze jest dla was dzisiaj otwarte, ale uwaga, bo niebawem zamykamy i mamy nadzieję, że nic wam się złego nie stanie. Uwaga, kolejne eksponaty prezentuję.
0: Na końcu to dodało takiej szczerości temu kaszlowi, moim zdaniem.
1: Też mam takie wrażenie. No to jeszcze jeden mamy eksponacik.
2: Za 200 metrów kieruj się w prawo.
0: Najgorsze to, że on raczej nie skręcił w prawo, bo nie słyszał tego.
1: Nie
0: było szans.
1: Nie mógł tego usłyszeć, ale mam wrażenie, że akurat Sebastiana chyba słyszałam dzisiaj w tramwaju. Może się gdzieś spotkaliśmy, bo to dokładnie tak brzmiało.
3: RMF Max.

0: Dzisiejsze losowanie w złotej kumulacji, drodzy państwo, sponsoruje liczba 13.
1: Niby pechowa, a jednak nie.
0: Jest 13 i wcale nie pechowy u nas, tylko szczęśliwy. A w sejfach maksymalna główna nagroda to 1 113 000 złotych, a minimum w sejfach to 13 000 złotych.
1: Tak, jakbyście sobie nie mogli tego 1 113 000 wyobrazić, podobnie jak my, no to 13 kafli za samo wybranie sejfu to już jest coś, co można złapać rozumem. Więc wysyłaj teraz hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92. Max. Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Świeży Tanio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo, z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9, telefon 501-285858.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Oleśnica 96 FM.
2: Co zmieni się w pogodzie w Oleśnicy? Sprawdzamy. Wieczór ma być pogodny, z najwyżej niewielką ilością chmur, ale za to zdecydowanie chłodniejszy, bo po zmroku temperatura szybko spadnie poniżej dziesiątki. Z plusów wiatr wciąż będzie delikatny, a ciśnienie utrzyma się wysokie. Biometr pozostanie neutralny i nie będzie na nas oddziaływać. W nocy zrobi się oczywiście jeszcze chłodniej. Słupki termometrów obniżą się do piątki. Zgodnie z prognozami mogą się też pojawić opady deszczu.

0: Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max. Dobrze się przez miasto jedzie w takim towarzystwie. Za chwilę jeszcze będziecie mogli się dowiedzieć czegoś ważnego.
1: Tak, rozkład jazdy jest oczywiście znany i jest to flash informacyjny oraz prognoza pogody w RMF Max o godzinie 16.
0: Dziwne, nie rymuje się.
1: A skąd pomysł, żeby miało się rymować?
0: A nie wiem, już tak jakoś mi się skojarzyło. 16 za chwilę, zostańcie z kanałem nadawczym.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
4: Z miłym czatem GPT podobno przestanie nam mówić, że mamy rację, przestanie mówić nam to, co chcemy usłyszeć.
5: Ja czekam, aż czat GPT będzie trzeba prosić o odpowiedź, a on będzie odpowiadać nie. O nic mi nie chodzi.
6: No, przyjęliśmy. Zaraz ci będzie pisał, że traktujesz dom jak hotel. Bo się to robi.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu.
2: Tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
3: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na Ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-myślnik-korona.pl.

0: okazji 23. urodzin Neonet. Idealny dla miłośników kina. 75-calowy telewizor Hisense QLED 4K, który odtwarza miliardy odcieni za jedyne 2999. Tak, za mniej niż 3000 zł. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Polski. Mamy 16:00, czas na najnowszy flash RMF Max. Oleśnica, Gabriela Jaremenko. Zapraszam. Przeciętny Polak śpi 7 godzin i 4 minuty w dni robocze oraz 7 godzin i 39 minut w dni wolne. Wynika z najnowszego badania CBOS. W porównaniu z rokiem 1996 czas snu skrócił się odpowiednio o 12,7 minut. Problemy z zasypianiem lub wczesnym budzeniem się ma ponad 60% respondentów. Prawie tyle samo dorosłych opóźnia pójście spać na rzecz filmów, internetu czy gier. Na częstą bezsenność najczęściej cierpią kobiety, seniorzy, osoby ubogie oraz robotnicy niewykwalifikowani. Najspokojniejszy sen deklarują z kolei mężczyźni, rolnicy, specjaliści techniczni i mieszkańcy małych miasteczek.
1: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
0: W Oleśnicy za wymianę pieca możecie dostać nawet 50% zwrotu kosztów. Miasto chce być bardziej eko i pozbyć się kopciuchów. Ale to nie jedyny program w naszym mieście. Na co jeszcze można dostać kasę?
2: Na pozbycie się azbestu oraz program na fotowoltaikę. Więc tutaj mamy bardzo takie życiowe, że tak powiem, programy, które pomogą Państwu trochę zaoszczędzić, a też zmodernizować sobie swoje gospodarstwo domowe.
0: Pieniądze można też dostać na założenie zbiorników retencyjnych, dodała Iwona Ozimina z Urzędu Miasta Oleśnicy. I jeszcze raz wracamy dzisiaj do tematu budżetu obywatelskiego. Trwa głosowanie na projekty. Głosy w Oleśnicy możecie oddawać do niedzieli, a w Sycowie do poniedziałku. W Międzyborzu do poniedziałku możecie natomiast jeszcze zgłaszać swoje propozycje zadań. Jeśli macie pomysł, co powinno się zmienić w tym mieście, to ostatnie dni, żeby się nim podzielić. I jeszcze jedno przypomnienie. W najbliższy weekend w Oleśnicy odbędzie się jesienna edycja Oleśnickiego Jarmarku. Wystawcy wciąż mogą się zgłaszać. Dworzec w Oleśnicy przeszedł gruntowną modernizację i zyskał uznanie w oczach mieszkańców miasta. W budynku mieszczą się różne lokale usługowe.
3: Uważam, że w ogóle to jest świetne miejsce i tutaj ja korzystałam z tej kręgielni w formie relaksu, ale też byłam tutaj w tej piekarni, bo tu jest piekarnia. Sam wygląd i to, co się znajduje w środku, jakby zachęca do tego, żeby tu przyjść faktycznie, usiąść na tą kawkę, więc polecam.
0: Mówiła Paulina, mieszkanka Oleśnicy. Odnowiony dworzec stara się teraz o tytuł dworca roku. Znalazł się w finałowej szóstce konkursu. Teraz wszystko zależy od Was. Głosować możecie na stronie organizatora codziennie do 15 października. Dzisiaj w RMF Max od rana sprawdzamy, jak radzić sobie z gorszym samopoczuciem, kiedy pogoda robi się coraz bardziej jesienna. Część mieszkańców Oleśnicy niezależnie od pogody wybiera spacery, a innym humor poprawiają smakołyki.
4: O, herbatka z cytryną, tak.
5: Wieki.
4: Tak, cynamonki.
5: Zająć się czymś głowę, żeby nie myśleć o tej pogodzie.
6: Kawiarnie, oleśnickie jedzenie. Ja bardzo lubię spędzać czas w oleśnickich restauracjach. Są lokalne, jedzenie jest bardzo dobre.
0: Usłyszał na ulicach Oleśnicy nasz reporter Piotr Paszkowski.
1: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Wieczór w Oleśnicy z najwyżej niewielkim zachmurzeniem, ale chłodny. Po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadać. Dobre informacje są takie, że ciśnienie utrzyma się wysokie, a biometr nie będzie miał na nas wpływu. W nocy słupki termometrów obniżą się do piątki. Synoptycy prognozują, że może pojawić się deszcz. Opady niewykluczone są również w środę rano i przed południem. W drugiej części dnia pojawi się większa szansa na rozpogodzenia. Do tego będzie nieco cieplej niż dzisiaj. Maksymalnie 15 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
8: Hity na maksa. No i patrz, Michałku, jak ten wtorek leci, już prawie 4 minuty po 16.
9: O matko, to tak leci, że zaraz piątek będzie.
8: Zaraz będzie. Zobaczycie, normalnie zaraz będzie.
9: 16:03, Michał Siwek.
8: Justyna Borycka, to jest kanał nadawczy w RMF Max, a za chwilę wjeżdżamy z zawodówką.
9: Wuhu!
8: Wiemy, że to lubicie. RMF Max. Także bądźcie blisko, a teraz już Neptunika.

0: to zgadywać. RMF Max. RMF Max. Taka jest procedura zawodówki zawsze i dobrze o tym wiecie, więc można się teraz zgłaszać. Messenger RMF Max. Dajcie znać, za co lubicie swoją pracę, a my z Michałem spróbujemy zgadnąć, co to za zawód.
1: Bo w każdej pracy można jakiś pozytyw znaleźć. Wygrzebcie go, napiszcie do nas na Messenger RMF Max i zaraz zapraszamy do zabawy.

0: Paradise Lost Frequencies w RMF Max. W drodze z pracy brzmi już jak takie mikrowakacje i bardzo fajnie, o to chodzi.
1: Słuchajcie, a tymczasem polski elektryk jest w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: Co się stało?
1: I tam się naparza z Erlingiem Haalandem.
0: Poczekaj. Polski elektryk?
1: Tak.
0: Z tym Erlingiem Haalandem.
1: I tego w swoim bingo na październik 2026 nie miałem, ale to się dzieje.
0: Aha.
1: I chodzi o to, że polski elektryk opatentował sobie nazwę Haaland.
0: Dlaczego Haaland?
1: Bo to jest połączenie według niego słów hala i land.
0: A, czyli tak jak jakiś Elekpol na przykład.
1: Tak, ale zupełnym przypadkiem opatentował tą nazwę na sprzedaż sprzętu piłkarskiego. I pan Haaland twierdzi, że to nie jest przypadek. Pan Haaland mówi, przypadek? Nie sądzę. No i cóż, no słuchajcie, polski elektryk, no to musi być napięcie.
2: Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Gdy dobre się kończy,
14: lepsze się zaczyna.
13: Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach Volkswagen we Wrocławiu.
14: Ponad 200 aut dostępnych od ręki.
13: Rabaty nawet do 35 tysięcy złotych na wybrane modele.
14: Umów się na jazdy testowe
13: i przyjdź do naszych salonów, by poznać pełną ofertę wyprzedaży rocznika.
14: Zapraszamy do salonów Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 i Volkswagen Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
15: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
16: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
15: Pewne zwycięstwo.
16: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
19: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.

0: prosty komunikat od Tobiego Romeo. Fly high, leć wysoko, więc my też lecimy z naszą zabawą. Zawodówka, a w niej z nami dzisiaj Mariola. Siemano Mariola, w jakim nastroju dzisiaj łączysz się z RMF Max?
1: Cześć, a w bardzo dobrym nastroju.
0: Mariolka, poczekaj, bo tutaj musimy ścieżyć lekko podkład, bo cię w ogóle nie słychać.
2: Już powinno być lepiej. Jak tam Mariola u ciebie?
1: W porządku.
2: O, super, teraz elegant. Cię słyszymy bardzo dobrze. Słuchaj, ty nam napisałaś w zabawie zawodówka, że lubisz swoją pracę za to, że przychodzą do ciebie ludzie i zostawiają u ciebie pieniądze.
0: Wow.
2: Wow.
1: Tak.
0: Ale to sobie wymyśliłaś.
2: Dobrze, no.
0: Ale oni coś robią jeszcze? Jakby. Nie, to czekaj.
2: Po prostu
0: to
2: przychodzą dopiero... i dają pieniądze. Jak czego nie rozumiesz?
0: Odpalimy nasz czas 45 sekund, to dopiero wtedy. Bo właśnie 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby ustalić, co to za robota, którą wykonuje Mariola. A was, drodzy słuchacze RMF Max, zapraszamy również do zabawy Messenger RMF Max. Odpalajcie, piszcie, zadawajcie dodatkowe pytania i zgadujcie razem z nami. I mam nadzieję, że nam te 45 sekund wystarczy. Mariola, gotowa?
1: Tak.
2: No to dobra, bo my już odpalamy zegar. Uwaga, czas, start. Mariola, czy ty pracujesz sama, czy w jakiejś firmie?
1: Sama.
2: Okej, no tak, u ciebie zostawiam pieniądze.
0: Już przyszło od razu stylistka paznokci.
1: Nie.
0: A czy pracujesz rzeczywiście w takim gabinecie, powiedzmy, podobnym jak stylistka paznokci? To jest takie miejsce, do którego ludzie do ciebie przychodzą?
1: Przychodzą, ale to nie jest gabinet.
2: Nie jest gabinet? Okej, a może w kantorze pracujesz, jak te pieniądze zostawiają?
1: Nie.
0: Okej, okay, przychodzą do ciebie, ale masz swoje biuro?
1: Nie, ale mam lokal.
0: Masz lokal. I jesteś tym człowiekiem, który przychodzi sam na sam wtedy?
1: Nie.
2: Może jesteś tatuatorką?
1: Czasami przychodzą w większych grupach ci ludzie, więc...
2: Pracownik banku?
1: Nie.
0: O Boże, ale to szybko minęło dzisiaj.
2: No czas nam leci bardzo szybko, to prawda. Mariola, no to teraz tak naprawdę pozostaje tylko pytanie...
0: To na pewno było 45 sekund, Borycka. Było... Dobry stoper włączyłaś?
2: Dobre, to było 45 sekund. No. Trudne się wylosowało. Mariola, możesz nam teraz powiedzieć, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
1: Mam swój sklep.
0: Masz swój sklep. I co sprzedajesz w nim?
1: Rzeczy spożywcze.
0: Czyli to jest normalny, po prostu taki... Ale to jest taki mały osiedlowy spożywczaczek, tak?
1: Tak, tak.
0: Ale super, mega. Uwielbiam, najbardziej takie lubię. Mariola, gdybym był twoim sąsiadem, to bym na pewno do siebie chodził kupować wędlinę.
2: A twarożek świeży masz?
1: Ja się wyjaśniła. Proszę?
2: Twarożek świeży masz?
1: Mam.
2: No musi być twarożek, bo bez twarożku nie ma życia, wiadomo. Mariola, no to w takim razie przyjemnego popołudnia ci życzymy. Dzięki za udział w zabawie zawodówka i do usłyszenia w RMF Max. Możesz tam puścić klientom.
0: Dzisiaj nie popisaliśmy się.

0: Sexy Magic w RMF Max. A my tutaj mamy takiego pacjenta, Justynko.
1: Jest.
0: Pacjentem naszym słuchacza RMF Max. I stwierdza się niedobór szczęścia.
1: Niedobór szczęścia, no jesień jest, wiadomo. To noga się może powinąć, niedobory słońca, niedobory szczęścia. Ale złota kumulacja w RMF Max daje teraz ostatnią dawkę mocnego szczęścia, bo jest runda
0: tylko,
1: bonusowa.
0: Tylko na receptę u nas. Dodatkowa dawka szczęścia. I na czym ona polega? My już tłumaczymy. Słuchajcie, jako że jest 13, to nagroda główna. 1 113 000, czyli znacznie większa niż zazwyczaj. Minimum w sejfach 13 tysięcy złotych.
1: 13 tysięcy złotych, jak do ciebie zadzwonią dzisiaj i odbierzesz telefon i po prostu powiesz, ja poproszę ten sejf. I tam jest minimum 13 tysięcy. Wow.
0: I to być może już wszystko wiecie, bo już mówiliśmy o tym godzinkę temu.
1: Tak.
0: Ale teraz, jeżeli wejdziesz do gry, teraz, to mnożymy twój SMS razy 513, runda bonusowa.
1: Tak jest. I nie musicie tego odczytywać z żadnej recepty, my to mówimy po prostu na głos i teraz normalnie trzeba w telefonie wpisać, żaden lekarz tego nie będzie odczytywał, hasło MAX i wysłacie SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłosić się przez rmfmax.pl.
0: Dodatkowa dawka szczęścia, że tak powiem, dożylnie. Razy 513 mnożymy każdy SMS. Wysyłacie MAX pod 7467 za 4,92 z VAT.
1: Ponad 1 000 000 dzisiaj do zgarnięcia, a w sejfach minimum 13 tysięcy.
2: MAX. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Trwają eObuwie Days.
8: Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: I po reklamie.

0: by step, won't you give me that step by step? I...
1: Emila.
2: Cześć, z tej strony Igor.
3: Hello, this is Ina.
4: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
5: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Oleśnica 96 FM.
8: Wieczór w Oleśnicy z najwyżej niewielkim zachmurzeniem, ale chłodny. Po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadać. Dobre informacje są takie, że ciśnienie utrzyma się wysokie, a biometr nie będzie miał na nas wpływu. W nocy słupki termometrów obniżą się do piątki. Synoptycy prognozują, że może pojawić się deszcz. Opady niewykluczone są również w środę rano i przed południem. W drugiej części dnia pojawi się większa szansa na rozpogodzenia. Do tego będzie nieco cieplej niż dzisiaj. Maksymalnie 15 stopni.
9: Thank you.

0: A wy wiecie jak pump it up? Mam nadzieję, że tak. Za 5 minut będzie godzina 17. O, proszę, kto tutaj przyszedł do studia.
1: Dzień dobry. Dzień dobry pani Olu.
0: Dzień dobry pani Olu. To powiedz takie dzień dobry, żeby nam uwierzyli.
2: Dzień dobry.
0: Słychać było, prawda?
1: Pani Ola naprawdę tak istnieje i pani Ola właśnie nam mówi, ile jest pieniędzy do wygrania w żółtej kumulacji, jakie rundy bonusowe możemy wam zaproponować. To właśnie pani Ola nam te wszystkie informacje
0: tak
1: przynosi i za chwilę, słuchajcie, jest szansa i w złotej kumulacji nawet 1 113 000.
0: Tak jest, no to może szybko jeszcze powiemy, pani Ola będzie z nas dumna wtedy, że powiedzieliśmy, że można wysyłać jeszcze SMS z hasłem MAX na 7467 za 4,92 albo zgłosić się na rmfmax.pl i tę kasę można zgarnąć wtedy. To jest
1: już
0: takie proste.
1: Już po 17:00 będzie dzwonione do kogoś z was. RMF
3: Max. Reklama. Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz! BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto dużo dobrego. Za mnie.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: I po reklamie.

0: Zuśka.
1: Hey, it's Shakira.
2: Hey, it's Somber.
3: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
5: Pora na flash RMF Max Oleśnica o 17. Gabriela Jaremenko, zapraszam po dawkę najnowszych informacji. Lekarze zachęcają rodziców, by zgadzali się na pobranie krwi u sześciolatków, by sprawdzić poziom ich cholesterolu. To badanie, czyli lipidogram, od ponad roku jest w bilansie zdrowia tej grupy dzieci. U co dziesiątego sześciolatka w Polsce poziom cholesterolu jest powyżej normy.
6: To wykrycie zbyt wysokiego poziomu cholesterolu u dziecka otwiera drogę, by zbadać też rodziców, bo to może być problem przekazany genetycznie, jako hipercholesterolemia rodzinna. Lekarze zapewniają, że gdy wykryją zbyt wysoki poziom cholesterolu u dziecka i jego rodziców, zapewnione jest leczenie. Dziecko może trafić pod opiekę jednego z 18 specjalistycznych ośrodków, by zapobiec problemom, które mogą się pojawić wraz z wysokim cholesterolem w przyszłości.
5: Tyle Michał Dobrołowicz.
4: To jest RMF Max Oleśnica.
5: We wrocławskim RCKiK brakuje krwi. W magazynach nie ma grup krwi z ujemnym czynnikiem RH. Centrum apeluje do krwiodawców o jej oddawanie. Krew w siedzibie centrum we Wrocławiu możecie oddawać codziennie z wyjątkiem niedziel. W Oleśnicy najbliższa akcja wyjazdowa odbędzie się za tydzień we wtorek. Wszystkie istotne informacje dotyczące krwiodawstwa znajdziecie na stronie rckikwrocław.pl. Do szkół będzie wprowadzany poradnik przeciwko przemocy rówieśniczej. Już działają dodatkowe środki bezpieczeństwa. Patrole policji mają zostać utrzymane. Tak wygląda sytuacja w Oleśnicy po tym, jak w Polsce doszło do fali ataków w placówkach oświatowych. Oleśnickie szkoły w sprawach bezpieczeństwa chcą blisko współpracować z rodzicami.
7: Chcemy tutaj prosić o współpracę, chcemy zaangażować rodziców w przeciwdziałanie właśnie takim zachowaniom młodych ludzi. Chcemy prosić o uważność, czujność i jakby bycie z nami w kontakcie, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli tylko pojawi się jakiś niepokojący sygnał, by natychmiast był on zgłaszany do dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy.
5: Mówiła Grażyna Dłubakowska, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy. Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica opublikował wstępny harmonogram zajęć cyklicznych na rok 2026-2027 w świetlicach wiejskich. Terminy zostały ustalone na podstawie liczby zgłoszeń w danych miejscowościach. Harmonogram może jednak jeszcze ulec zmianie. Warto dodać, że udział w zajęciach jest otwarty. Można przyjść bez wcześniejszego zgłoszenia, a kartę zgłoszeniową wypełnia się na miejscu. To dobry news dla miłośników kina z Oleśnicy. W ten weekend wracają seanse. W popołudniowym fleszu mamy dla Was propozycję na sobotę. W Mokisie na dużym ekranie będzie coś dla młodszych i starszych.
8: 17 października mamy bajkę dla dzieci i dla młodszych, i dla starszych. Super Futrzak i Złośliwa Wiewiórka. A dla dorosłych będzie kolejna odsłona kinowego koncertu André Rieu, Niech żyje Maastricht.
5: Zapowiadała Kornelia Choroszy z Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki. O 17 to już wszystko. Kolejny raz słyszymy się za niecałą godzinę, a teraz jeszcze szybko prognoza pogody.
9: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Wieczór w Oleśnicy zapowiada się spokojnie, choć trzeba być przygotowanym na wyraźne ochłodzenie. Po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadać. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, a biometr nadal będzie obojętny. W nocy termometry pokażą około 5 stopni, a według prognoz możliwe są również opady deszczu. Deszcz może popadać także w środę rano i przed południem. Później pogoda powinna zacząć się poprawiać i pojawi się więcej przejaśnień. Będzie też nieco cieplej niż dzisiaj. Temperatura wzrośnie do 15 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: 4 minuty po 17, to teraz pora, żeby sprawdzić. Portfel jest, klucze są, tylko telefon jeszcze czy jest, bo to jest bardzo ważne o tej porze.
12: 7467, hasło Max, wysyłacie za 4,92 z VAT i wchodzicie w złotej kumulacji do gry o nawet 1 113 000 dzisiaj.
11: To jest ostatnia szansa, bo za chwilę dzwonimy.
4: Max.
12: Ile zostało? 4 minuty w tym momencie nam zostały do losowania.
11: Dobra. Ola, Filipek i Olek Sikora za chwilę będą dzwonić, więc to jest ostatni moment. Zgłoście się i czekajcie na telefon w złotej kumulacji.

0: redcarpettv.pl.
1: 13 dzień października. Niektórzy całe życie tej trzynastki unikają, a inni uznają ją za szczęśliwą, bo być może to będzie dla kogoś najszczęśliwszy dzień życia. Dzwonimy, to jest finał złotej kumulacji.
2: Wy doskonale wiecie, że u nas zawsze ta trzynastka szczęście przynosi. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Ola, Filipek, Oleksik Korat. Dzwonimy w sprawie sejfów.
3: Słucham.
2: Jak masz na imię?
3: Danuta.
2: Dzień dobry, Danusiu.
1: Dzień dobry.
2: Mamy do ciebie gorącą prośbę, gdybyś mogła wybrać sejf od 1 do 30. Który ci się marzy?
3: O, jestem zaszokowana.
2: My bardziej. Który sejf? Od 1 do 30.
3: Siódemkę.
2: No to siódemka jest już twoja.
1: Danusiu, kochana, musimy cię uświadomić, że to, co się dzieje, dzieje się naprawdę. Że za chwilę odczarujemy 13 dzień października i prawdopodobnie od dziś 13 będzie twoją najszczęśliwszą liczbą.
2: Zacznijmy od bardzo ważnej informacji. Czy ty wiesz, że wybierając sejf numer 7 już stałaś się bogatsza o co najmniej 13 tysięcy złotych?
1: Wielkie brawa!
3: O! No pięknie.
2: Co najmniej
3: pięknie.
2: Tyle masz już w kieszeni, ale możesz zaryzykować, tutaj możesz z nami ponegocjować, zawsze może być więcej. I teraz pytanie, czy ty do tej swojej siódemki jesteś przywiązana, czy może chciałabyś nam ją sprzedać za jakąś kwotę? Na przykład za 17 tysięcy.
3: No, chciałabym ją sprzedać, tak.
1: Czy 17 tysięcy to jest kwota, która cię satysfakcjonuje?
2: Bo w siódemce może być nawet 1 113 000.
1: Jesteś już 4 000 na plusie.
3: Jeszcze coś by się dało dołożyć, chociaż parę groszy.
1: Poczekaj, tak myślę, czy my możemy coś zrobić.
3: No bardzo, to znaczy, wiesz, proszę, byłabym wdzięczna.
1: Danusiu, dobrze.
2: Rzadko operujemy takimi kwotami, ja może od razu zaznaczę.
1: Tak? No dobrze, biorę to na barki. I na barki Oli i wszystkich tych, którzy są w studiu.
2: No śmiało.
1: 18 tysięcy złotych, ale od razu, Danusiu, zaznaczam, my naprawdę więcej nie mamy. 18 tysięcy złotych za sejf numer 7.
3: No to bardzo będę wdzięczna Państwu i w takim razie biorę te 18 tysięcy.
2: Nawet jeśli w Twoim sejfie, bo wiesz, że jest taka szansa, jest 1 113 000?
3: No to jest gra, różnie można trafić, czasami można wygrać więcej, czasami mniej, ale po prostu na razie wezmę tą gotówkę, którą mi Państwo oferujecie. Będę bardzo wdzięczna.
2: Więcej nie mamy. Czy to jest Twoja ostateczna decyzja? 18 tysięcy.
3: Tak, jest moja ostateczna decyzja.
2: Danusiu, wygrałaś w takim razie 18 tysięcy złotych!
3: Pięknie!
1: Fajny wtorek, co?
3: Cieszę się ogromnie.
2: Powiedz nam jeszcze, gdzie bardziej te pieniądze wędrują? Jaka część Polski? Skąd jesteś?
3: A to jest to są Liskowice. Teraz niedaleko Wrocławia.
2: No to pozdrawiamy całe okolice i wszystkich, którzy nas słuchają z tamtych stron. Danusiu, no to co, chyba szczęśliwa ta trzynastka w kalendarzu dla ciebie dzisiaj?
3: No bardzo szczęśliwa, bardzo. Nawet sobie nie wyobrażam, że to jest w ogóle jakaś prawda, czy to, nie wiem, no po prostu nie wiem, bo się
1: to
3: tego nawet
1: prawda.
3: Aż to nie spodziewałam.
1: To jest prawda, a nie fikcja. Danusiu, świętuj w takim razie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy cię poznać i wręczyć taką piękną kasę. Dobrego wieczoru.
2: Zostań z nami na linii, bo za chwilę przekażemy ci wszystkie informacje co do tego, jak te pieniądze do ciebie trafią, a my, no przypominamy, że jutro środa i rozkręcamy się w tym tygodniu złotej kumulacji.
1: Co to oznacza? Że minimum w sejfach rośnie do kwoty 21 tysięcy. Wielkie brawka, poprosimy tutaj o aplauz.
2: Ale zaznaczmy, tyle ktoś z was jutro będzie miał co najmniej po wyborze sejfów w finale, co najmniej 21 tysięcy.
1: A nagroda główna to 1 000 000 złotych. I tu pojawia się pytanie, jak zagrać. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: No i proszę bardzo. No i proszę. Danuta, bardzo twarda zawodniczka, wzięła pewną...
5: Ja się obawiam, Justynko, że ciebie w ogóle nie słychać. Ty bardzo chciałabyś, żeby ludzie cię słyszeli, ale oni cię nie słyszą, więc ja powiem, bo Danuta...

0: Miała pewną kasę, wiedziała od początku, czego chce i bardzo dobrze. Tak trzeba grać, twardym trzeba być, nie miętkim.
1: Tak jest, ale my już wiemy, że jutro może być jeszcze lepiej.
0: Max. Minimum 21 tysięcy w sejwach, to już padło. Ola i Olek, dziękujemy za tą informację, bo ona jest wyjątkowo ważna. Jak wejść do gry?
1: Max, wysyłaj teraz SMS-em na 7467 za 4,92 albo zgłoś się przez rmfmax.pl. Tam są wszystkie szczegóły, na spokojnie. Trzeba próbować, no.

0: Jeśli szukacie o tej porze roku słońca, znajdziecie je w tytule tej piosenki. Sunflower, za nami w RMF Max. Tego słońca wiele więcej w wielu innych miejscach, co prawda nie ma, ale mamy coś prawie tak samo dobrego jak słońce.
1: Nawet powiedziałabym, że trochę to słońce jednak przenosi się w bitach. Aloner z numerem Back to Yours to jest nasza nowość.
0: To tak echu powróciło. O, o, Justynka sobie wyłączyła mikrofon, musi sobie porobić echu, a ja wam opowiem o tym house'owym bicie, który cudownie pulsuje w głośniku i w serduchu, kiedy słucha się tego numeru Back to Yours. Dużo pozytywnej energii, dużo house'owego bitu, które już za chwilę usłyszycie.
1: No to co, lecimy. Jak już wszystko powiedziałeś, nie ma na co czekać.
0: Jeszcze jakieś echu chciałabyś dodać? Jest nowość RMF Max. Echu.

dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, Kraków rządzi, hej!

0: Tame Impala i Jenny w drodze z pracy. To jest czysta przyjemność o tej porze. Za 23 minuty będzie już godzina 18, a na wieczór plany ma Michał Siwek, proszę bardzo.
1: Tak jest, Liga Mistrzów wraca, dużo ważnych pojedynków, oczywiście poza tym, w którym godność United toczy nierówną walkę z FC Kassel u wielu Polaków. Jest też Manchester City kontra PSG, oprócz tego LASK z Liverpoolem, no i chyba dzisiaj Galatasaray gra z Barceloną o 21:00.
0: No to wiemy już, co robić wieczorem, a co się dzieje w pogodzie, to sprawdzamy za chwilę w najświeższej prognozie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej
3: masz. No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
4: I po reklamie.

Wieczór w Oleśnicy zapowiada się spokojnie, choć trzeba być przygotowanym na wyraźne ochłodzenie. Po zachodzie słońca temperatura będzie szybko spadać. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie, a biometr nadal będzie obojętny. W nocy termometry pokażą około 5 stopni, a według prognoz możliwe są również opady deszczu. Deszcz może popadać także w środę rano i przed południem. Później pogoda powinna zacząć się poprawiać i pojawi się więcej przejaśnień. Będzie też nieco cieplej niż dzisiaj. Temperatura wzrośnie do 15 stopni.

0: słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mr. Know-it-all. Wszystkiego może nie wiem, ale wiem, że fani tenisa mają powód, żeby jutro wcześniej wstać. Magda Fręch gra z Igą Świątek w dużym turnieju w Wuhan o 5 rano.
1: 5 rano? To jest w czas. To jest w czas, ale jakbyście chcieli przy okazji mieć dobre towarzystwo, to RMF Max o 5 rano też można włączyć.
0: Oczywiście, że tak. Polecamy nasz poranek. A póki co polecamy też Grabę, który od 20 będzie odliczał najlepszą dychę najnowszego notowania Hobbenca, a już od 18 gra dla was najlepsze bęgery.
1: Dzięki za dziś, Justyna Borycka i Michał Siwek. Pa!
2: Reklama. Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej masz.
5: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
6: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 40 do 46 oraz Skoda Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81.
9: Skoda.
10: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
12: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: W RMF Max o Leśnicę trzymamy rękę na pulsie. Pora na dawkę informacji. Gabriela Jaremenko, zapraszam. Zaczynamy. Trwa jesień, a temperatura nas nie rozpieszcza, zwłaszcza wieczorami, nocami i o poranku. A w związku z niższymi wartościami na termometrach, sezon grzewczy trwa w najlepsze. Dlatego przypominamy, co zrobić, żeby płacić jak najmniejsze rachunki za ogrzewanie.
2: Należy nie zasłaniać grzejników, należy odpowiednio wietrzyć pomieszczenia, zakręcając wtedy grzejniki. Należy to robić krótko, intensywnie. Oczywiście oszczędzać ciepło na częściach wspólnych, czyli zamykać drzwi, zamykać okna. Oczywiście kontrolować temperaturę i ustawiać sobie ją taką optymalną dla organizmu. Jeden powie, że to jest 22 stopnie, inny powie, że lepiej się czuje przy 20 stopniach. Każdy decyduje po swojemu. Zalecamy tylko, żeby to robić racjonalnie.
1: Tłumaczył Grzegorz Odelski, dyrektor do spraw technicznych Oleśnickiej MGK. A skoro już mówimy o zimnej aurze, to na jesień często łapie nas spadek energii. Jak radzić sobie z chandrą? O to zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta.
3: Polecam spacery po Starówce, jest bardzo ładna. Można sobie, jest kilka miejsc, gdzie warto przysiąść sobie na kawce i ciasteczku. Dużo jest parków w Oleśnicy, ja często chodzę. Bardzo jest ładny ten park nad Stawami.
4: Wyjść do ludzi przede wszystkim. Wyjść na siłownię, pospacerować, nawet jak jest troszeczkę deszczowo. Parasolka, piesek i iść po prostu.
1: Mówili oleśniczanie.
0: Słuchacie RMF Max Oleśnica.
1: To ważna informacja dla pasażerów autobusów z gminy Długołęka. Przez około 2 tygodnie nie będzie działał przystanek Pasikurowice Energetyczna. Najbliższy działający przystanek to Pasikurowice Wrocławska. Zmiana nie wpłynie na rozkład jazdy linii 930 i 931. W Goszczu będzie bezpieczniej. Tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna dostała nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W jednostce pojawił się agregat, 5 kompletów ubrań specjalnych i specjalistyczny hełm. To pozwoli zwiększyć efektywność działań strażaków podczas prowadzonych akcji ratowniczych. Sprzęt trafił do OSP dzięki wsparciu z programu Wzmocnij swoje otoczenie. Teraz będzie o zdrowiu. Warto o nie dbać i badać się regularnie. Już 22 października wziąć udział w darmowych badaniach będą mogły mieszkanki gminy Długołęka. Na parkingu przy markecie przy ulicy Wiejskiej 64 stanie mammobus. Z mammografii będą mogły skorzystać panie w wieku od 45 do 74 lat. Obowiązuje rejestracja. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie gminy. I jeszcze jeden news dla pani. Przed nami kolejne spotkanie w ramach Kręgu Kobiet w Oleśnicy. Spotkanie odbędzie się 19 października o godzinie 18 w bibliotece.
5: Zapraszamy kobiety do wspólnej przestrzeni, w której będziemy nawzajem słuchać i rozmawiać, w której będziemy się relaksować i odpoczywać, w której można po prostu być taką, jaką się jest w danym momencie swojego życia. Obowiązują zapisy poprzez formularz online, dostępny na stronie internetowej biblioteki.
1: Mówiła Joanna Reut-Łuczkowska.
0: Wieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Sprawdźmy, co przyniosą nam najbliższe godziny i jaka pogoda czeka nas jutro. W Oleśnicy wieczór będzie dość pogodny, z niewielkim zachmurzeniem, ale niestety również chłodny. Po zmroku temperatura zacznie szybko spadać, a w nocy obniży się do około 5 stopni. Synoptycy nie wykluczają opadów deszczu, które mogą pojawić się także w środę do południa. Na szczęście druga część dnia przyniesie szansę na więcej słońca i rozpogodzeń. Termometry pokażą do 15 stopni, więc będzie odrobinę cieplej niż dzisiaj.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
7: No dobry wieczór, witajcie po 18 we wtorek. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Zaczynamy wieczór hitów i nowej muzyki. Wśród nowości na przykład w tej godzinie Malik Montana. Będzie jeszcze dzisiaj Roxy Węgiel. Świeży bit, jaki ma dla nas na jesień Gromi. A nasze spotkanie rozpoczynamy od chłopaków z Berlina, ekipa Fastboy. Ich świeży bit, czyli Music Sounds.

Szampan otwiera się, oczywiście ten bezalkoholowy, wiadomo, dla Edwarda, który świętuje swoje imieniny, ale także dla Magdy na przykład. Jak mówiły nasze babcie, w Edwarda jesień twarda. No rzeczywiście, zrobiło się tak już twardo, jak człowiek patrzy przez okno i będzie każdego dnia coraz bardziej twardo, ale spoko, w ten weekend jeszcze nie zmieniamy czasu na zimowy, jeszcze mamy trochę czasu tego letniego. No to zanim przestawimy zegarki, posłuchamy, co nowego zrobiła Taylor Swift. Oto jej pacjent. Jaki pacjent? Nie angielski. Pacjent zero.

Ten numer zabrałbym na wieczorne ćwiczenia. Pozdrow dla wszystkich, którzy w drodze na siłownię. To jest RMF Max, Robin Schulz i jego Take It Slow. Może pobijecie rekord, albo się zbliżycie do rekordu w planku. Słyszeliście, że Donna Wild z Kanady to wytrzymała w planku 5 godzin, a ma 61 lat? Można, można. Co to jest ten plank? Mogą zapytać ci, którzy nigdy nie zrobili, nie próbowali. No to wiesz, no tak musisz zrobić sobie deskę, tak na podłodze. Troszkę na paluszkach, troszkę na łokciach. Spróbujcie 30 sekund, minutę spróbujcie, a kobieta przez 5 godzin, naprawdę. No to macie challenge na jesień.

Niedawno to był powrót na jedynkę listy Cobenc, Tame Impala w numerze Luz, a teraz nasza być może przyszła jedynka. Mam dla was premierę tego tygodnia w RMF Max. Z czym kojarzy wam się Malik Montana? Może trochę z kontrowersyjnymi tekstami? No to na pewno. No przede wszystkim z rapsami. Ale uwaga, uwaga, w nowej produkcji Malik Montana brzmi trochę jakby urodził się na Jamajce, bo oczywiście jest tutaj dobra nawijka, ale klimat jest taki jakby reggae, na pewno bardzo plażowy. Huncho, Malik, Wiktor, no i w ogóle Crack House o tej jedynej mamuśce. Mami.

0: Pod kocykiem można bez kocyka rozgrzać się przy takim bicie Ellie Oaks i Reasons. Można nawet w kuchni poruszać się i trochę poskakać, trochę potańczyć. Za chwilę Armin van Buuren, ten to zrobił kawałek Everlasting. Sprawdzimy też, co w pogodzie, bo słyszałem, czytałem też, że podobno idą jakieś chłody, że przymrozki podobno w drodze, oby jakieś, nie od razu wiecie, nie za duże. Jaka pogoda szykuje się na jutro? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Marzysz o pięknych meblach? Lemal to ekspert w produkcji frontów meblowych z wysokiej jakości płyt MDF. Oferujemy fronty akrylowe i lakierowane w każdym kolorze i wymiarze, dopasowane do Twoich potrzeb. Oklejamy metodą laserową, zapewniając perfekcyjne wykończenie. Bez pośredników i ukrytych kosztów prosto od producenta. Obsługujemy stolarzy, firmy i klientów indywidualnych w całej Polsce. Sprawdź ofertę na leszczyna-fronty.pl lub zapraszamy do Moszyc 41A koło Twardogóry. Producent frontów meblowych Lemal. Jakość, styl, precyzja.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
13: Uwaga pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
14: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na Ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
15: I po reklamie.
16: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
17: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
18: Hey, I'm Ed Sheeran.
19: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Oleśnica 96 FM.
22: Sprawdźmy, co przyniosą nam najbliższe godziny i jaka pogoda czeka nas jutro. W Oleśnicy wieczór będzie dość pogodny, z niewielkim zachmurzeniem, ale niestety również chłodny. Po zmroku temperatura zacznie szybko spadać, a w nocy obniży się do około 5 stopni. Synoptycy nie wykluczają opadów deszczu, które mogą pojawić się także w środę do południa. Na szczęście druga część dnia przyniesie szansę na więcej słońca i rozpogodzeń. Termometry pokażą do 15 stopni, więc będzie odrobinę cieplej niż dzisiaj.

0: Piosenka na cztery w nowej wersji. Kiedyś grupa Stasa Ila, Fall to the Floor, tutaj w remiksie Offenbach. Mówi się, że niektórych kawałków nie powinno się dotykać, się remiksować, bo to, wiadomo, profanacja i klasyki, ale to chyba wyszło doskonale. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: W regionie zdecydowanie nie zabraknie atrakcji na najbliższe dni i w RMF Max Oleśnica sprawdzam, co się dzieje i które wydarzenie wybrać. Cześć, tu Sopran, witajcie we wtorkowy wieczór. Na początek coś dla fanów dobrego bitu, bo klub Sputnik szykuje wyjątkowe urodziny i tym razem oddaje stery kobietom. Za dekami pojawi się wrocławski kolektyw Babskie Granie, czyli Dolam, Hekse, Majorowska i Ninsej. Cztery zupełnie różne osobowości, jedna scena i wspólna misja. Rozkręcić imprezę na maksa. Ich sety to energetyczne miksy, w których disco płynnie przechodzi w house, trans, a nawet techno i stare elektro. Brzmienia. Ekipa Babskiego Grania nie daje parkietowi zaznać spokoju. Kto był na ich imprezach, ten wie, że to gwarancja nieprzespanej nocy. Urodzinowa impreza startuje w sobotę o godzinie 21. A fani sportowych emocji też znajdą coś dla siebie. Przed nami kolejna kolejka mistrzostw gminy Oleśnica w piłce nożnej seniorów, a zapowiedzi są naprawdę gorące. Największym hitem będzie mecz lidera, czyli Boguszy z osiedla, które zmierzy się z walczącą o szczyt tabeli Smolną. Wszystko rozstrzygnie się podczas niedzielnych spotkań. A jeśli komuś mało wrażeń, to na oleśnickim rynku w ten weekend odbywa się kolejny jarmark oleśnicki.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
7: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jestem Kuba.
15: Tu Martyna.
16: This is Lady Gaga.
17: Z tej strony Klao.
18: Tu Michał Szmański. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Oleśnica 96 FM.
15: Przy mikrofonie jak zawsze Gabriela Jaremenko. Pora na flash RMF Max Oleśnica. Startujemy. Zapraszam. W oleśnickich szkołach zwiększył się poziom bezpieczeństwa, ale też kontroli. Ten temat śledzimy dla Was na bieżąco w RMF Max. To pokłosie ostatnich ataków, do których doszło w naszym kraju. Uczniowie mają czuć się przede wszystkim zaopiekowani i bezpieczni.
16: Oczywiście, że zostały wdrożone wszystkie procedury dotyczące zasad bezpieczeństwa, zasad wejścia do szkoły i wyjścia z niej, zasady pełnienia dyżurów podczas przerw śródlekcyjnych. Właśnie przy każdym wejściu do szkoły był pracownik obsługi.
17: I to też będzie dalej kontynuowane.
16: I to w dalszym ciągu będzie kontynuowane, jak najbardziej.
15: Nasz reporter na temat bezpieczeństwa rozmawiał z Grażyną Dłubakowską, dyrektor Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy.
18: To jest RMF Max Oleśnica.
15: Oleśnica zachęca swoich mieszkańców do bycia bardziej eko. Jednym z elementów zadbania o naszą planetę może być wymiana kopciucha na inne źródło energii. Dzięki miejskim programom na ten cel możecie dostać kasę.
20: Super, mamy programy także dofinansowujące wymianę pieca. Osoby, które mieszkają w domkach, mogą dostać 50% dofinansowania, nie więcej niż aż 12 tysięcy złotych. Powiem szczerze, że jest to jedno z większych dofinansowań, jakie mamy, które ja wiem, że istnieje po prostu w gminach. Także mamy dla wielorodzinnych jest to 50% dofinansowania, 8 tysięcy złotych, więc to jest też spora kwota.
15: Mówiła Iwona Ozimina z Urzędu Miasta Oleśnicy. Więcej na temat dofinansowań dowiecie się w punkcie konsultacji w Urzędzie Miasta. Wasze pamiątki mogą trafić do przyszłych pokoleń. Trwa przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu Kapsuła Czasu.
21: W tym konkursie może wziąć udział każdy, i dzieci, młodzież, osoby dorosłe. Żeby wziąć udział w tym konkursie, należy do Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią zgłosić swoją pracę konkursową. I mamy do wyboru dwie kategorie. List do przyszłości o wspomnieniach związanych z kulturą, wydarzeniami organizowanym przez instytucje kultury w mieście, a także jest druga kategoria, pamiątka naszych czasów. I można przekazać symboliczny przedmiot, zdjęcie, własną pracę artystyczną.
15: Mówiła Kornelia Choroszy z Oleśnickiego Mokisu. Przypomnijmy, na zgłoszenia macie czas do końca października. Popcorn w dłoń i oglądamy. 18 października Gminne Centrum Kultury w Dobroszycach zaprasza do kina. Na ekranie Chopnięci, czyli bajka, która zabierze nas w podróż pełną przygód i niespodzianek. Wstęp oczywiście bezpłatny, start o godzinie 16. Do świąt Bożego Narodzenia jeszcze trochę czasu, ale Oleśnica już zaczyna przygotowania. 6 grudnia w mieście zaplanowano świąteczny kiermasz rękodzieła. Będzie można kupić wyjątkowe dekoracje świąteczne albo prezenty. Wystawcy, którzy chcieliby wziąć udział w kiermaszu i wystawić swoje prace, mogą się już zgłaszać. Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki czeka na Wasze zgłoszenia do 23 listopada.

0: W najbliższym czasie w Oleśnicy temperatura będzie spadać. W nocy możemy spodziewać się około 5 stopni, a do tego możliwy będzie deszcz. Opady mogą utrzymać się również w środowy poranek i pojawić jeszcze przed południem. Później aura powinna stać się bardziej przyjazna. Zachmurzenie zacznie się zmniejszać i pojawi się więcej przejaśnień. Dobra wiadomość jest taka, że będzie nieco cieplej, z temperaturą maksymalną do 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie.
1: Dobry wieczór, Przemek Grybowski, witajcie po 19 w RMF Max. Dzisiaj jest dobry dzień, żeby sobie przypomnieć o czymś takim jak garnitur, bo dzisiaj jest to Światowy Dzień Noszenia Garniturów. No to może ktoś się wskoczy tak wieczorowo, kiedyś faceci to bardzo chętnie, prawda? Może trzeba do tego wrócić. Zalia zaśpiewa dla wszystkich w garniaku teraz, tylko kochaj mnie.

Nieźle to zremiksował Sylwa Bumpa i jego wersja On Tonight w RMF Max. Jest wiadomość, muzyczna wiadomość prawie z ostatniej chwili. Britney Spears bardzo długo to ukrywała. Nie chodzi o powiększenie rodziny, chodzi o kawałek, który nagrała z Justinem Timberlake'iem na jeden ze swoich albumów. Kiedyś przecież byli razem naprawdę, chodzili na randki i nagrali taką piosenkę, której nie dokończyli, bo się rozeszli i teraz mamy to usłyszeć ponownie. Jak się tylko pojawi, no to może wejdzie nawet do listy Hot Bands. Czekamy. Wyczekując, sprawdzamy kolejne nowości. Taneczne bity na wieczór w RMF Max. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs w numerze Wasted.

Ty masz Gipsko, Kon i Jonathan w RMF Max, a za chwilę hit, który może wam przypomnieć, jak to kiedyś było. A może nawet dzieciństwo, bo okazuje się, że te trochę starsze hity to są nasze ulubione, dlatego że przypominają nam słodkie czasy dzieciństwa albo okresu dorastania. No to kto dorastał przy hitach, które wydawał Avicii, za chwilę jego klasyk Wake Me Up.

Edward Maja i jego miłość w stereo, Stereo Love. A jak tam w ogóle we wtorek na robocie? Kto jeszcze z nami w pracy? Pozdrawiam. No wiadomo, że przecież jeszcze panie fryzjerki muszą popracować i do barbera jeszcze można wpaść na przykład. A niektórzy to jeszcze na budowie jeszcze remontują. No i jak tam we wtorek się pracowało? Lepiej? Wiadomo, że we wtorek może być lepiej, a nawet najlepiej. Wyobraźcie sobie, wtorek bywa uznawany za jeden z najbardziej produktywnych dni tygodnia, bo niby poniedziałkowe zaległości są już niby ogarnięte, a weekend jeszcze nie rozprasza. Czyli dzisiaj jeszcze wieczorem jest dobry moment, żeby zrobić to, co odkładamy od tygodnia. Albo jutro będziemy mieć wolny wieczór i posłuchamy, jak śpiewa Oscar Sims.

0: Bence to Marlon Hofstadt w numerze I Like, więcej już od 20. Zdążycie jeszcze wyskoczyć na szybki spacer? Warto. Okazuje się, że nawet 5 minut spaceru może poprawić humor. Nawet krótka aktywność fizyczna pomaga oderwać się od stresujących myśli. Proszę bardzo, nie ma za co. Muzyka też na pewno pomaga. Za chwilę nasza kolejna nowość Neptunica, What If. Sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na spacery.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: I po reklamie.
4: W najbliższym czasie w Oleśnicy temperatura będzie spadać, w nocy możemy spodziewać się około 5 stopni, a do tego możliwy będzie deszcz. Opady mogą utrzymać się również w środowy poranek i pojawić jeszcze przed południem. Później aura powinna stać się bardziej przyjazna, zachmurzenie zacznie się zmniejszać i pojawi się więcej przejaśnień. Dobra wiadomość jest taka, że będzie nieco cieplej, z temperaturą maksymalną do 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie wysokie.

0: Wszystko, czego chciałem, to Brozu i Kacperczyk. Wszystkiego, czego chciałem, to jeszcze na pewno nie zagrałem. Za kilka minut startujemy kolejne wydanie Listy Hobbent. Skoro Mrozu jest dzisiaj poza dziesiątką, no to kto się tam znajduje? Kto będzie na szczycie? Będą też ciekawe nowości. Wraca na przykład Roxy Węgiel i DJ Gromi. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: To doskonały czas, aby zacząć ogarniać sobie jakieś ciekawe miejscówki, a w regionie jest kilka wydarzeń godnych polecenia i o nich powiem wam teraz w RMF Max Oleśnica. Hej, Sopran z tej strony mikrofonu i posłuchajcie. A na początek Centrum Kongresowe A2 we Wrocławiu, które ponownie staje się centrum wydarzeń, bo to właśnie tam wystąpi Guzior, który w ramach Widmo Tour przypomni publiczności, dlaczego jego muzyka bije rekordy popularności. Jego utwory zdobywają miliony wyświetleń na YouTube, a albumy regularnie lądują na szczytach najlepiej sprzedających się płyt w Polsce. Tego koncertu nie mogą przegapić fani polskiego rapu. Start już o godzinie 18. A dla młodszych widzów sobota również przyniesie coś ekstra. Kino Moki z Woleśnicy zaprasza na animowaną komedię Super Futrzaki i Złośliwa Wiewiórka. Seans rozpoczyna się o godzinie 15 i to świetna propozycja na rodzinne popołudnie, pełna humoru, przygód i sympatycznych bohaterów. Nieco później, bo o 17 w woleśnickim Mokisie odbędzie się specjalny kinowy koncert Andre Rieu, zatytułowany Niech żyje Maastricht. Popularny na całym świecie holenderski skrzypek i dyrygent przeniesie widzów do swojego rodzinnego miasta podczas widowiska pełnego emocji, przebojów muzyki klasycznej i rozrywkowej atmosfery.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko do środy z kartą Moja Biedronka. Pistacje prażone Bacador 250 gramów. Solone i niesolone. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego słodki upominek na Dzień Nauczyciela. Wszystkie praliny. Także jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 3 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Media Expert, taniej masz!
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: I po reklamie.
5: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 20. No chyba dopiero, Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Startujemy pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands, najważniejsze hity w Polsce, ciekawe nowości, premiery, głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwierają dzisiaj Lost Frequencies i Mary Frost w rajskim paraizo.
0: RMF Max 10, numer 10.

0: Właśnie, właśnie, gdybyście mieli zaprosić wujka na jeden dzień do Polski, na przykład takiego wujka z Chicago, no to gdzie? Góry, Mazury, Kaszuby, czy jednak nad morze? Francis Isobel, One Day in Poland. Kiedy w końcu w zestawieniu głosujcie na rmfmax.pl, za kilka chwil kolejna nowość. Jest już wśród najlepszych Miley Cyrus, a na 9 rozsiada się Eben, którego znamy z przeboju Head, tym razem w nowości All of My Love.
1: RMF Max. 9.

To nie jest taki łatwy tytuł dla prowadzącego, naprawdę. Bass, no to jest łatwe, ale Persuade, no to już trudniejsze. Pozdro dla tych, którzy słuchają RMF Max, zakuwając słówka z angielskiego. Miley Cyrus startuje na miejscu 8, to jest hicior, a nawet taki bardzo wiralowy. No, no proszę bardzo, znowu się pomylił. Pomylił, a nawet taki wiralowy hit, no wiecie, późno jest. Proszę bardzo, nie ma za co. Obiecuję, że to już się chyba nie powtórzy. Wracamy do nowości z poczekalni. Tym razem klubowe bity ze Szwajcarii Adriatic w nowości Palm of Your Hands w RMF Max.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest filtryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Codzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: przyznaję się, kocham muzykę house i dlatego to jest jedna z moich ulubionych nowych propozycji. Już nowość, już miejsce siódme, bo słuchać tu klubowy klasyk Etienne the Crazy i jego Am I Wrong. Jest także Etienne, ale są również Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers, no i oczywiście klubowy mistrz Fred Again, Sexy Magic. To kawałek, do którego tańczy tak naprawdę już cały świat, tańczy także Polska. Zostańcie z RMF Max, za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Somber. Będą też kolejne nowości.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Kiciu,
10: a?
9: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk a? I wygraną. A? Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Uwaga, pasażerowie! W centrum handlowym Korona we Wrocławiu pojawił się pociąg, który skrywa mroczną tajemnicę.
2: Już 23 i 24 października przenieś się do Wrocławia sprzed ponad 100 lat. Zaszyfrowane wiadomości, zagadkowi podróżni i tylko 15 minut, by odkryć prawdę. Czeka na ciebie przygoda pełna zagadek, emocji i niespodzianek. Czy rozwiążesz tajemnicę, zanim będzie za późno? Tajemniczy pociąg w Koronie. Wsiadasz? Więcej na centrum-korona.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, this is Jean Paul.
10: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
10: Oleśnica 9.

Niech jesień trwa bez końca, w szczególności piękna jesień. Roxy Węgiel, na razie w poczekalni listy Hobben. Co jak jesień, to także zmiana czasu, ale jeszcze nie w najbliższy weekend. W tym roku zmieniamy czas na zimowy w nocy z 24 na 25 października. To przed nami, chociaż rzeczywiście trochę szybciej niż zazwyczaj. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobben. Tutaj imprezowa Karol G z przyjaciółmi, jej Baby One.

Megabit, mega nowości w RMF Max. Tiesto wraca przed chwilą w produkcji Hard to be Around. Dzisiaj jest jednym z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych DJ-ów świata. Ale wiecie, on nie zaczynał od razu na największych scenach i festiwalach, tylko w małych klubach u siebie w domu w Holandii, grając początkowo nawet dla małego, prawie pustego parkietu dla kilku osób. Jakoś trzeba zacząć. Tobi Romeo zaczynał w sypialni, czyli początkowo to grał dla nikogo, a teraz gra dla nas. Proszę bardzo, już pierwsza trójka. Tobi Romeo i jego Fly High.

chce, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbensy jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu. Może szybko, jeszcze przed weekendem. To będzie nasza nowość w zestawieniu, może właśnie jutro w środę. Na miejscu trzecim we wtorek Toby Romeo, jego Fly High, dwójka należała do Liwki, Poza Tobą Nic. A kto jest najlepszy dzisiaj, 13 października? To jest ich pierwszy raz tak wysoko w nowym singlu. To przyjaciele z Fastboy mają najwięcej głosów na Hop od wczoraj i wskakują na miejsce pierwsze w numerze Music Sounds. One.

0: No i doczekali się. Szybka jedynka na liście Hot Bands Fastboy. Ich nowość Music Sounds. Miejsce pierwsze, brawo. Zostańcie z RMF Max. Wracam z nowościami, z dobrym bitem. Będzie Timmy Trumpet. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Witajcie we wtorek wieczorem. Jeśli zastanawiacie się, co ciekawego dzieje się w ten weekend w regionie, to mam dla was kilka propozycji, które z pewnością sprawią, że nie będziecie się nudzić. Sopran, witajcie, to RMF Max Oleśnica i na start dobre party, bo klub Sputnik w tym roku stawia na totalną świeżość i swoje urodziny oddaje w ręce kobiet. Za konsoletą pojawi się wrocławski kolektyw Babskie Granie, czyli Dolam, Hekse, Majorowska i Ninsej. Cztery unikalne osobowości, jedna scena i wspólna misja: rozkręcić imprezę do granic możliwości. Szykujcie się na energetyczne sety, gdzie disco płynnie przychodzi w house, trance czy mocniejsze techno. Babskie Granie słynie z tego, że nie ogranicza się do jednego stylu. Zaskoczą miksami starych elektronicznych brzmień i zupełnie nowymi inspiracjami. Ten skład gwarantuje, że parkiet nie będzie pusty ani przez chwilę. Sobota to wielkie wydarzenie dla fanów polskiego rapu. W A2 Centrum Koncertowe w Wrocławiu wystąpi Guzior w ramach trasy Widmo Tour, a koncerty Guziora zawsze trzymają wysoki poziom, więc o nudzie nie ma mowy. W Oleśnickiej Masce będzie głośno i tanecznie dzięki urodzinowej imprezie DJ-a Johnego X. Jubilat sam stań za dekami, a do wspólnej zabawy zaprosił DJ-a Grosso i DJ-a Davida.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Kiku, robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: I po reklamie.

we wtorek Kecyna tego Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory. Przemek Grabowski, witajcie po 21. Mam tutaj dobre bity, wróci Swedish House Mafia w Happiness Is So Sad. Wciąż mam ten numer w 10 ulubionych produkcjach jesień w ogóle, ale teraz numer, który może też dodać u siebie do ulubionych, bo wraca Timmy Trumpet, gościnnie także DJ Ale Farben, jak zawsze jest Timmy, jest trochę trąbki, no i jest energia w numerze Chase the Feeling.

0: Hey Mama, zrobili to razem David Guetta, Afrojack, ten taki wysoki DJ z Holandii i Nicki Minaj, taka nowa muzyczna przyjaciółka Donalda Trumpa. Może David Guetta też załapie się kiedyś na audiencję. Za chwilę w RMF Max wieczorowy, jesienny klimat. Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower dla przyszłych milionerów. Tak, dla was, no bo przecież wystartowała nasza nowa jesienna zabawa i ty też możesz wejść do gry i wygrać u nas milion. Milion złotych więcej na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?

0: Teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Kiciu,
8: a?
7: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
8: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
8: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
8: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: I po reklamie.

Słuchaliśmy tego w wakacje w trakcie zachodów słońca. Fire, fire, słoneczne Afro House wieczorowo w RMF Max. Jesienią też brzmi doskonale to Shimza i Arko. A kto nie może spać jesienią, no to może pomoże wam ciepła kąpiel albo prysznic. Doczytałem dzisiaj, że tak godzinę albo dwie przed snem, jak sobie zrobimy taką kąpiel, to może nam to ułatwić późniejsze obniżenie temperatury ciała. A taki spadek jest jednym z naturalnych sygnałów przygotowujących organizm do snu, czyli ciepła kąpiel może pomóc. Teraz numer jednak na pobudzenie wieczorowo ugraby Yearbox i jego Graceland.

Tylko kochaj mnie, pięknie nam tu brzmi wieczorowo Zalia w RMF Max. A kto słucha nas o tej porze, może zostać biznesmenem. Mam kolejny pomysł na biznes, słuchajcie, zastanawiam się, może dam się wynająć. Bo w Japonii na przykład, to można wynająć osobę, która po prostu będzie sobie obok. Usługa, którą rozsławił pan Morimoto, polega na towarzyszeniu klientom w zwyczajnych sytuacjach, często bez prowadzenia rozbudowanych rozmów. Po prostu ktoś jest z tobą i za dużo nie gada. Czasami rzeczywiście takie coś, taki ktoś by się przydał. W Japonii nawet oficjalnie, oczywiście za opłatą, można wynająć sobie partnera, partnerkę na wesele. U nas są aplikacje randkowe. No ale chyba nie o to chodzi. To nie musi być od razu randka, prawda? Jakby ktoś chciał grabę wynająć, to jakby co? Polecam się. Polecam też takie bity w RMF Max. Two Colors, ich prima donna, nasza nowość.

0: Prima Ballerina to nowość na jesień, którą przyniosła nam Margareta, wcześniej Britney Spears, która zapowiedziała, że będzie piosenka, którą nagrała z Justinem Timberlake'iem, ale schowała do szuflady. No to ja już nie mogę się doczekać. Wracam do was jutro, zapraszam wszystkich, gdziekolwiek będziecie. Środa 18, RMF Max. Wieczór należy do nas, a od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Premiery i nowości, które warto znać. Głosujcie na rmfmax.pl. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
5: Pokaż!
4: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
5: A ile tych linii?
4: Giga!
5: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowi.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do Graczy Drapaczy.
7: I po reklamie.

Wyrok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić

Ty nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.